Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dominik Dudek w Radiu Sochaczew, a teraz o 6:00 punktualnie już w wiadomości.
1: Tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęska.
2: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
3: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
4: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
2: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
6: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej. To sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
1: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
7: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
1: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21:00 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 14 stopni w Sochaczewie. Temperatura odczuwalna na poziomie 10 kresek na plusie. Dzisiaj maksymalnie 2 dychy na termometrze. Ale deszczowy dzień nas czeka, bez deszczu za to jutro i pojutrze, chociaż szansa na opady może się utrzymywać do połowy przyszłego tygodnia. Z każdym dniem ma być cieplej, ale okazuje się, że w przyszłym tygodniu to mogą pojawić się i nawet delikatne przelotne burze, a na termometrze zobaczymy nawet 29 stopni. Jak tam pogoda nad morzem, to też sprawdzimy już za godzinkę.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut minęło od godziny 6:00. Mamy 10 dzień lipca. Moi drodzy, Amelia, Filip, Alma, Aleksander i Daniel świętują świętują imieniny. Dzień Nikoli Tesli, w kalendarzu Światowy Dzień Kepsika i Dzień Frytek, więc inspiracja kulinarna niczego sobie. Ale my dziś pofantazujemy na temat tego, co byśmy chcieli na świecie zmienić, gdybyśmy taką moc sprawczą mieli. Jedno jest pewne, nie zmieniajcie tylko stacji, dlatego że muzyka w Radiu Sochacze jest idealna nie tylko na sezon wakacyjny, nie tylko na deszcz za oknem, nie tylko w podróży, ale i także na piątello chociażby.
9: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
0: No, Bananarama zaczynamy za moment. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a potem kolejne punkty naszego programu. 6 po 6, witam wszystkich tych, którzy budzą się z Radiem Sochacze właśnie. No i z uśmiechem na twarzy, mam nadzieję.

Martin Garrix, Ed Sheeran w Radiu Słuchaczew i 13 minut już minęło od godziny 6. Za momencik kartka z kalendarza na 94.9. Będzie Sean Paul, będzie Lanbery, a potem kilka ciekawych rzeczy związanych z historią i z dzisiejszą datą.

0: 19 minut minęło od 6. Witam słuchaczy Radia Sochaczew, moi drodzy. Przytulam was. Piątek, piąteczek, piątunio. Deszczowy lekko początek dnia, ale to nadal jest piątek, moi drodzy, więc kartka z kalendarza. Już teraz. W 1530 roku cesarz Karol V Habsburg zatwierdził herb Wrocławia. W 1651, właśnie 10 lipca, powstanie Chmielnickiego i wojska polskie zadały kozakom ostateczną klęskę na bagnach nad rzeką Płaszówką, co zakończyło bitwę pod Beresteczkiem. W 1657 roku podczas potopu szwedzkiego szwedzcy żołnierze podpalili nieistniejącą już kolegiatę świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, a w 1865 roku we Wrocławiu założono ogród zoologiczny. 10-12 lat później także we Wrocławiu uruchomiono tramwaj konny, a w 1930 roku ukazał się pierwszy numer magazynu Skrzydlata Polska. W 1969 roku padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej Rejs w reżyserii Marka Piwowarskiego.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: Robert Chojnacki już teraz. Nie wiem, czy wiecie, bardzo fajną imprezę będziemy wam relacjonować jutro, czyli wyzwanie biegowe z jajem, kolejną edycję. O tym wydarzeniu także usłyszycie w Radiu Sochaczew. Natomiast chcę wam powiedzieć, że będziemy tam z naszym studiem plenerowym, a wy o wszystkim będziecie mogli dowiedzieć się właśnie z fal Radia Sochaczew. Mam nadzieję, że te wakacyjne fale łapiecie i nie macie nic przeciwko, żeby do kawusi poza muzyką oczywiście opowiadać o wydarzeniach, fantastycznych wydarzeniach tego nadchodzącego weekendu. Za moment The Colors i Italo Disco.

0: Italo Disco, dawno niesłyszane zresztą, ale to jest świetny numer i naprawdę The Colors zrobili genialną robotę właśnie z tym kawałkiem. Moi drodzy, dzisiaj trochę pofantazjujemy sobie w związku z tym, że są takie kwestie, które każdego z nas zastanawiają. No, nie wszystko oczywiście mamy wpływ, ale czasami możemy pobujać w obłokach i zastanowić się, co byśmy mogli zmienić w Polsce, w Sochaczewie, w naszej najbliższej okolicy, gdybyśmy mieli taką moc sprawczą i gdyby to była jedna rzecz właśnie, na którą moglibyśmy wpłynąć. Zastanawiam się, co wy byście wybrali. O tym dzisiaj w naszych mediach społecznościowych, o tym dzisiaj w Radiu Sochaczew, więc warto się zastanowić. No i wasze propozycje oczywiście będę zbierał pod naszym numerem telefonu 46 863 22 22. Także moi drodzy, co byście zmienili w Polsce, gdybyście mogli taką jedną rzecz właśnie zmienić? 46 863 22 22.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć. Z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

To może teraz zabiorę was na kolejną fajną muzyczną przygodę. Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej. Natomiast teraz trochę zagranicznych rytmów, ale jeszcze przed pełną godziną, przed siódmą, będzie Dawid Kwiatkowski u nas w Café de Paris. Swoją drogą, Dawid Kwiatkowski to jest cały czas propozycja muzyczna gwiazdy, którą chcielibyście usłyszeć w Sacharzewie. Jak wielokrotnie wracamy do tematu artystów, którzy mogliby wystąpić u nas na scenie, których chcielibyście posłuchać, to bardzo często Dawid Kwiatkowski wraca. Po sąsiednich miastach już grał, śpiewał, koncertował, ludzie byli zachwyceni, więc kto wie, może i jego stopy na scenie amfiteatru w niedalekiej przyszłości staną. Natomiast teraz zabieram was do 1986 roku i do jednego z moich ulubionych kawałków, czyli Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. To jest debiutancki singiel angielskiej grupy właśnie Cutting Crew z płyty Broadcast i bardzo fajny numer. Swoją drogą to jest taki pop, taki rock, trochę synth pop właśnie, ale z fajnym brzmieniem i ze świetnym wokalem, więc cieszę się.

0: gitarze i takie nuty gdzieś tam pomiędzy znanymi utworami i mniej znanymi pojawiają się, chociaż myślę, że to jest całkiem znany utwór.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: de Paris, oui.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, lato.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Punktualnie o 7 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Znamy kolejną gwiazdę, która wystąpi na festiwalu Disco Bzura. W tym przypadku słowo gwiazda nie jest na wyrost. W sobotę ważne uroczystości w Sochaczewie. O szczegółach za chwilę. W tym serwisie zajrzymy także do gminy Błonie i zaprosimy na piknik country. Oskar Tomczyk, zapraszam. Poznaliśmy kolejną gwiazdę festiwalu Disco Bzura, jaki odbędzie się 25 lipca w Sochaczewskim Amfiteatrze. Na scenie amfiteatru wystąpi Damian Gwiazdowski z zespołem Spontan. Hity zespołu, które możecie znać, to m.in. Farbowany Włos, Oczy Czarne, Tylko Tobie oraz Dresiara. Damian Gwiazdowski to syn wokalisty zespołu MIG. Na scenie muzycznej jest już od około 10 lat, a jego popularność stale rośnie. Spontan to druga gwiazda ogłoszona przez ratusz obok zespołu Dave. Na odkrycie czekają jeszcze 3 karty. A samorządy powiatu sochaczewskiego i miasto Sochaczew łączą siły i po raz kolejny zapraszają na organizowaną wspólnie uroczystość. Tym razem będzie ona poświęcona pamięci ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Jak zostaną upamiętnione wydarzenia sprzed lat, o tym dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
10: Zostaną upamiętnione tablicą odsłoniętą na froncie gmachu muzeum, połączone później z rysem historycznym, z przemówieniami, no i z prelekcją, która nawiązuje do takiego głośnego ostatnio w mediach tematów i dyskusji, w której bierze zarówno strona ukraińska, jak i polska udział, mianowicie porównania działań ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej oraz Armii Krajowej na terenach, gdzie doszło do takich największych zbrodni, największych pacyfikacji. No, przede wszystkim wydaje mi się, że jednak warto tutaj zaznaczyć, że między działaniami Armii Krajowej a Ukraińskiej Armii Powstańczej nie ma jakiejś symetrii.
9: W programie także przemówienia. Uroczystość odbędzie się w sobotę przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej o godzinie 13. Data nie jest przypadkowa, bowiem 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. A gmina Błonie w niedzielę zaprasza do udziału w zupełnie nowej imprezie. Do udziału zachęca sekretarz gminy Przemysław Kubicki.
11: W niedzielę mamy piknik country w amfiteatrze, muzyka, food trucki, pokazy, nauka tańca kowbojskiego. Zapraszam.
9: W programie prezentacji amerykańskiej motoryzacji i występy muzyczne. Na scenie zaprezentują się Szulerzy, Zjednoczone Siły Taneczne, Zbigniew Hoffman i grupa Babsztyl, Cezary Makiewicz i Koltersi oraz Alicja Boncol i Koalicja. Start w niedzielę o 16 przy Centrum Kultury w Błoniu. Wstęp wolny.
12: Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
13: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
12: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słaby wstrząs, ale nie tak spektakularne, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No i jeżeli macie w planach podróże nad morze, wybieracie na przykład Hel, to musicie nastawić się na to, że nad polskie morze to się nie jeździ dla pogody, moi drodzy. Trzeba mieć naprawdę solidne kieszonkowa, dokładnie kieszenie wypchane pieniędzmi, żeby się nie bać paragonów grozy. Najlepsze są japonki i parasol, wtedy będziecie przygotowani na wszystko. A temperatury do 20 stopni. Od 17, choć ze względu na chmury, te temperatury odczuwalne są zdecydowanie niższe. Tak też jest u nas, 15 stopni na termometrze. Mniej więcej 10 to te wartości. Odczuwalne w Sochaczewie wiatr do 20 km na godzinę i dzisiaj maksymalnie 2 dychy, ale dzień deszczowy nas czeka, do 23 stopni w niedzielę, no i od 25 do 29 w przyszłym tygodniu u nas.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry, lato!
16: 94,9 FM.
8: 6 po 7. Cher na początek, potem Oliver Heldens. Będzie hit dnia także z polskim przesłaniem i z zespołem nawiązującym do pakowania się na wakacje, moi drodzy. A za moment zerknę w media społecznościowe, bo tutaj będziemy fantazjować o pewnej sprawie, bo każdy z nas myślę, że ma niezłe pomysły, co mógłby takiego zrobić, sprawić, by żyło nam się lepiej. O tym i nie tylko na 94,9. Mamy piąteczek, piątunie i to jest świetna informacja.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Kombi i Avignon w Radiu Sochaczew. 13 minut po godzinie 7 właśnie jako piątkowy hit dnia.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

Pewna artystka śpiewała, że na jednej z dzikich plaż zbierała bursztyny. U nas nie wiem, czy bursztyny występują, ale plaże są. Jak najbardziej jest miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. I o ile z tą kąpielą bywa różnie, to plażować można. Pogoda co prawda nie zachęca, ale zbieraliśmy wasze propozycje związane z tym, jak odpocząć i gdzie wypocząć i co robić w wakacje ciekawego. I o tym za moment w Radiu Sochacze porozmawiamy. O tym usłyszycie właśnie u nas. Jakie pomysły, jakie propozycje mają mieszkańcy naszego miasta? No o tym na 94,9.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 28 minut do godziny 8, moi drodzy, jeżeli zerkacie w media społecznościowe sochaczewskie, nasze radiowe, to warto zwrócić uwagę na roleczkę, która wczoraj pojawiła się na temat pana prowadzącego Disco Bzurę. Festiwal Disco Bzura już niedługo, dokładnie 25 lipca będziemy bawić się wspólnie w amfiteatrze przy najlepszych rytmach Disco Polo. Kilku artystów już znamy, jeszcze na kilka osób czekamy, te karty będą stopniowo odsłonięte. Julia Koligowska z urzędu miasta oczywiście poprowadzi to wydarzenie razem z Tomaszem Marciniakiem, moim redakcyjnym kolegą, więc będzie się działo, będzie na pewno zabawnie i z klasą, a wszystko to w luźnym klimacie w związku z imprezą, o której opowiadamy. Także warto wypatrywać mediów społecznościowych Radia Sochaczew. Tu niespodzianki, no i najważniejsze, mam nadzieję, że wszyscy widzimy się w amfiteatrze, widzimy się pod sceną i będziemy się wspólnie świetnie bawić.
1: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No, niespodzianki nie będzie, jeżeli powiem, że Aleją 600-lecia pojedziecie wolniej, tak jak i warszawską, a na światłach trzeba postać. Na ulicy Olimpijskiej samochodów sporo i na Piłsudskiego, ale za to obwodnica przejezdna i drogi wylotowe też. Ciasno na odcinku Sochacze w Stolica, tutaj chociaż myślę, że na początku tygodnia ruch był zdecydowanie większy. Sporo aut kieruje się właśnie do stolicy, także ostrożnie, w wielu miejscach przelotne deszcze, to także wpływa na komfort podróży. No i najważniejsze, wolniej już teraz pojedziecie przez większe miasta, jak chociażby Leszno, czy Błonie i Ożarów Mazowiecki. W pozostałych miejscach drogi przejezdne, trasa A2 też bardzo dobrze wygląda, więc i wylotówki z Sochaczewa. Także jeżeli ruszacie na wakacje albo macie jakieś wyjazdowe plany, to ja życzę spokojnych podróży.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy.

0: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Dokładnie 6 minut pozostało do godziny 8. Oskar mi tutaj podpowiada, czy będzie w sporcie o inwestycjach w gminie Sochaczew. Ano będzie, bo płyną wartkim strumieniem duże pieniądze na rozbudowę infrastruktury sportowej. I o tym nie tylko usłyszycie po godzinie 9 w naszym serwisie, a tymczasem my wyglądamy w kierunku 8. Tutaj także ważne informacje z naszego regionu, ważne informacje z kraju i ze świata, więc nic, tylko słuchać radia i wiedzieć.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Stygnie lato, czyli Kuba i Kuba, no ale mam nadzieję, że wasz zapał do pracy w piątek nie stygnie, bo tutaj już nic, tylko weekendu trzeba wypatrywać i jakoś po prostu zwyczajnie ten dzień przetrwać. Z Radiem Sochaczew najlepiej.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 8:00.
10: Droga w miejscowości Wieniec w gminie Iłów zostanie wyremontowana. Podpisano już umowę z wykonawcą. Obiekty z miejscami ukrycia mają powstać w powiecie sochaczewskim. Wiemy, przed jakimi zagrożeniami mają chronić. To ostatni moment, żeby zgłosić swój projekt do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Szczegóły za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. Droga w Wieńcu na terenie gminy Iłów doczeka się remontu. Pomogą w tym środki pozyskane przez powiat sochaczewski z samorządu województwa mazowieckiego. Przebudowę wykona firma Rydmar z Juliopola. Zakres prac podczas konferencji prasowej przedstawiła dyrektor powiatowego zarządu dróg Małgorzata Dębowska.
11: Długość przewidziana do przebudowy to 990 metrów, a zakres będzie polegał na sfrezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całej szerokości i długości jezdni. Dodatkowo zostaną ścięte pobocza i ułożone na szerokości 1 metra pobocza z kruszywa łamanego, odmulone i oczyszczone rowy.
10: Termin realizacji to wrzesień bieżącego roku. Również inną, bardzo ważną umowę podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Chodzi o wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla dwóch obiektów, które będą mieć podwójne funkcje. Z jednej strony użytkową, a z drugiej ochronną w razie sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym czy inną sytuacją kryzysową. Obiekty mają mieć kategorię U3. Co to znaczy? To wyjaśniał główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie Kazimierz Kmieć.
12: Oznacza to w skrócie, że będą chroniły przed zagruzowaniem, będą chroniły przed ostrzałem z broni strzeleckiej, przed odłamkami granatów, bomb, pocisków rakietowych. Mają też zgodnie z przepisami chronić przed działaniem promieniowania gamma oraz skutkami fali uderzeniowej o ciśnieniu maksymalnym około 60 kN na metr kwadratowy. Doszliśmy do tego etapu, w którym już to projektowanie się rozpocznie lada dzień i mam nadzieję, że w przyszłym roku przystąpimy właśnie, takie mamy zapewnienia pana wojewody, że będzie ogłoszony już na początku nabór wniosków właśnie na finansowanie budowy tych obiektów, o których tutaj dzisiaj mówimy.
10: Chodzi o halę sportową z miejscem ukrycia przy Zespole Szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza oraz parking z miejscem ukrycia przy Ogrodniku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Tylko do poniedziałku mieszkańcy Sochaczewa mogą zgłaszać swoje projekty do tegorocznej edycji sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Projekty są podzielone na 3 kategorie. Duże o wartości od 25 do 100 tysięcy złotych, średnie od 5 do 25 tysięcy złotych oraz małe do 5 tysięcy. Po etapie zgłaszania odbędzie się ich weryfikacja, procedura odwoławcza oraz publikacja listy zadań dopuszczonych do głosowania. Głosowanie z kolei zaplanowano na czas między 15 a 30 września. Wyniki zostaną ogłoszone do 22 października.
13: przed rosyjskimi prowokacjami, ostrzega szef polskiego MSZ-u.
14: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
13: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że umówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
15: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
13: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
16: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
13: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Chciałem powiedzieć, że słońce świeci, muzyka gra. No i z tych dwóch fantastycznych rzeczy tylko właściwie to drugie się zgadza. Deszczowy dzień, przelotne deszcze dzisiaj będą nam towarzyszyć, wiatr do 20 km na godzinę. No i niestety musimy wyczekiwać przyszłego tygodnia. Weekend na poziomie 23 stopni, ale w przyszłym tygodniu od 25 do 29, więc zdecydowanie cieplej i więcej dni słonecznych, ale mogą się przetrafić także i przelotne burze. Powieje też i zagrzmi nad morzem. Jak to będzie wyglądało pogodowo, też sprawdzę dla Was w tej godzinie. Gdzie się wybierać, w których miejscu unikać. Chociaż jak wiecie doskonale, nad Polskie Morze to nie jeździ się dla pogody.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 6 po 8, moi drodzy, ale dzisiaj można świętować Światowy Dzień Kebaba w kalendarzu właśnie 10 lipca. Skąd to powszechne danie kuchni plenerowej zawędrowało do nas? Czym możemy się zachwycać? Czy jest jakaś oryginalna formuła, czy po prostu można jeść co popadnie? O tym w Radiu Sochaczew na pewno w tej godzinie, ale swoją drogą niezła inspiracja kulinarna, prawda? Przed weekendem.
0: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!

0: 14 minut minęło od godziny 8. Moi drodzy, nic tak nie poprawia humoru jak wykroczenie, albo właściwie przechwycone przez policję wykroczenia osób, które nie potrafią normalnie jeździć hulajnogą elektryczną albo innymi dziwnymi wynalazkami. W każdym razie przenosimy się w tej sprawie do Elbląga. Tutaj 16-latek jechał na jednym kole hulajnogą elektryczną. Gdy policjanci chcieli go zatrzymać, postanowił uciec i w międzyczasie popełniał wykroczenia. Jechał pod prąd i to po jezdni młodzieniec został zatrzymany. No i okazało się, że nie posiadał wymaganej karty rowerowej, czyli uprawnień do kierowania hulajnogą. Policjanci zbadali 16-latka także alkotestem, który wykazał 0,4 promila alkoholu w organizmie. Przekazano go po tym oczywiście rodzicom. Jak się okazało, 16-latek pożyczył hulajnogę od jednego ze swoich kolegów, ale w związku z tym i kolega dostał wykroczenie, dostał mandat za to, że udostępnił hulajnogę osobie, która nie powinna nią się poruszać. Do tego wszystkiego, co śmieszne, hulajnoga musiała zostać odstawiona na parking policyjny i nie można było jej schować do bagażnika, ale wezwano lawetę. Więc mała hulajnoga jechała lawetą i to wszystko w Elblągu właśnie z taką kumulacją wykroczeń 16-latka. Rodzice pewnie pękają z dumy.
1: Radio Sokaczew.

0: A już za moment sprawdzę te wasze szalone pomysły, moi drodzy, dlatego że dzisiaj jak wpadniecie na fanpage Radia Sochaczew właśnie na Facebooku, to bardzo ciekawe propozycje związane z pomysłami. Gdybyście mieli moc sprawczą i chcieli zmienić jedną rzecz w Polsce, to co by to było? Joanna napisała: mentalność, by nie powtarzać błędów z historii. A jeśli chodzi o rzeczy takie bardziej namacalne, to zmieniłabym w wielu miejscach beton na naturalną zieleń. I ta petycja mi się bardzo podoba. Więcej zieleni w mieście, moi drodzy. Na to bym głosował.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
8: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.
1: Wiem, jak działają słowa i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Klaudia z Ziajana przyjechała do pracy i powiedziała, że rowerem się świetnie jeździ po Sochaczewie, bo przynajmniej się w korkach nie stoi. Więc jeżeli już się zastanawiacie, którędy jechać albo jakim środkiem transportu, no to zdecydowanie rower i hulajnoga będą wygrywać. Co do samochodów, wolniej pojedziecie Aleją 600-lecia, wolniej także ulicą Warszawską, tutaj postoicie czasami na światłach. Jeśli chodzi o obwodnice, to drogi są przejezdne, wylotówki z Sochaczewa także. Najwięcej aut tradycyjnie na odcinku między Sochaczewem i stolicą, czyli na 92 i 580. I tutaj wolniej pojedziecie po prostu przez większe miasta. I jeśli chodzi o południowe rejony i trasę A2, to tutaj też ona jest przejezdna, więc korków brak. Północne rejony 50 w kierunku Wyszogrodu i tutaj 92 do Łowicza. Te wszystkie odcinki wyglądają bardzo, bardzo dobrze.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: The Weeknd. Idealna propozycja muzyczna, biorąc pod uwagę to, co nadchodzi, czyli wolne dwa dni. Moi drodzy, 12 minut do 9, a my sprawdzamy regularnie, co dobrego można robić w Sacharzewie. Co słychać u Was? Jakie macie pomysły i propozycje na mile spędzony czas?
1: Wydaje mi się, że można na plażę nad Bzurę bardzo fajnie tam czas spędzić.
2: Na pewno dużo rzeczy, jest dużo wydarzeń, różne nowe miejsca się pootwierały, także jest co robić teraz w Sacharzewie, zwłaszcza w wakacje.
3: Niewiele w sumie można robić, no.
4: Spotykać się z znajomymi, gdzieś wychodzić. Bzura, bulwary, spacerek. Bardzo przyjemnie. Jest za dużo atrakcji, za mało czasu.
0: Radio Sacharzew. Wiecie, jak to jest. Jak człowiek ma czas, to nie ma propozycji, a jak nie ma czasu, to wtedy pojawiają się te najciekawsze propozycje, z których nie można niestety skorzystać. Mam nadzieję, że u Was odwrotnie.

0: Ależ propozycja muzyczna Bad Boys Blue, You're a Woman. I 5 minut dzieli nas od 9:00. Za moment nieco sportu, za moment także wiadomości lokalne, te najważniejsze, więc mnóstwo ważnych i ciekawych informacji, a później z powrotem muzyka, wywiady, goście, programy związane z naszym regionem i mnóstwo atrakcji właśnie w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 zł za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany George Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660 001 504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie o 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Gmina Sochaczew rozbuduje oświetlenie uliczne w Rozlazłowie. Podpisane zostały umowy w tej sprawie. W tym serwisie także o oświetleniu, tylko że w gminie Rybno mają tam się pojawić lampy solarne. A już w najbliższą niedzielę kolejna okazja, żeby przejechać się zabytkowym Jelczem oraz zobaczyć więcej klasyków motoryzacji. Zaprosimy na czwarte spotkanie z klasykami. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gmina Sochaczew rozbudowuje oświetlenie uliczne. Obecnie trwają prace przygotowawcze dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych w miejscowości Rozlazłów. Umowa na realizację inwestycji została już podpisana, a termin wykonania projektu został określony do 23 sierpnia tego roku. Dokumentacja projektowa została opracowana i złożona wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. A oświetlenie poprawić się ma także w gminie Rybno, która na ten cel otrzymała środki z budżetu Mazowsza w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu Mazowsze dla Klimatu 2026. Chodzi o lampy solarne, mówi wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
12: Dofinansowanie wynosi 104 tysiące złotych, jest to 50% wartości zadania. Całkowity koszt inwestycji to 208 tysięcy złotych. W ramach zadania zamontowane zostaną 32 nowoczesne lampy LED z własnym zasilaniem solarnym w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Zakres prac obejmuje wykonanie fundamentów, montaż słupów, paneli fotowoltaicznych, akumulatorów. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo po zmroku, zwiększy komfort mieszkańców oraz przyczyni się do ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
11: To kolejna okazja, by przejechać się zabytkowym autobusem z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Jelcz M11 pojawi się w niedzielę, podczas czwartych sochaczewskich spotkań z klasykami, czyli z lotu zabytkowej motoryzacji organizowanego przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P we współpracy z miastem Sochaczew.
13: Zakład Komunikacji Miejskiej podstawi swojego Jelcza. Będą przejażdżki po mieście za wrzutkę do puszki, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy zawsze na coś nie zbierali. Jednak charytatywnie zawsze trzeba pomagać i zbieramy dla pani Woni Kamińskiej. No i za wrzuteczkę do puszki można będzie tym autobusem pojeździć. Ogólnie w ogóle będą po placu kręcili się wolontariusze z puszkami, gdzie można będzie jednak wspomóc.
11: Mówił Jarosław Habryszko ze stowarzyszenia. A Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sochaczewie już dzisiaj zapraszają na spotkanie artystyczne. Zebrani będą mieli okazję przypomnieć sobie poezję Leopolda Staffa oraz Bolesława Leśmiana. O nastrojową oprawę muzyczną wieczoru zadbają Janusz i Joanna Potępscy. Start o godzinie 18, wstęp wolny.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już jutro wyzwanie biegowe z jajem. Tym razem zajrzymy do Karwowa.
15: W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zmontowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. Można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w dniu zawodów.
0: Mówi Renata Kubik, kierownik obiektów MOSIR. Rozpoczęcie imprezy o 10:00 i wypatruj naszego pomarańczowego studia plenerowego. W środę na boisku treningowym przy ulicy Warszawskiej 80 odbył się turniej piłki nożnej szkół średnich. Najlepszą drużyną Supastrikas. Zwycięzcy przeszli przez turniej bez porażki. Kolejny za to w sobotę. Zarząd Polskiego Związku Rugby przedstawił terminarz Ekstraligi. Nowy sezon rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. Sochaczewska ekipa mecz pierwszej kolejki rozegra przed własną publicznością z RC Lechią Gdańsk. Zasadnicza część sezonu rozegrana zostanie do listopada, a od marca 2027 roku podział na grupy mistrzowską i pucharową, czyli spadkową. W nowym sezonie do walki o mistrzostwo przystąpi 10 drużyn. Orlen Orkan Sochaczew miniony sezon zakończył na trzecim miejscu. LHK Ladies Handball Kozłowianki zapraszają wszystkie chętne dziewczyny na treningi.
16: Lubarska Agnieszka, kapitan Ladies Handball Kozłowianki. Rekrutacja trwa cały czas. Zapraszamy wszystkie panie, dziewczyny, kobiety, które są chętne z nami pograć. Wiek nawet od 16 lat, bo ostatnio dziewczynka z nami grała 16 lat na turnieju. Treningi mamy w każdy piątek, nawet w wakacje, o godzinie 20 w hali w Kozłowie Biskupim w szkole. Od września zaczynamy pełną parą, w sumie od końca sierpnia. Czekają nas 3 turnieje, przed nami też sparingi, dlatego jest nam potrzeba dziewczyn, bo niestety kontuzje nas trochę dopadły i dlatego zapraszamy.
0: Mówi kapitan drużyny. A my przechodzimy do zapasów. Zapaśniczka LKS-u Mazowsze Teresin świętuje. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów do lat 20 w Skopie Karolina Zień wywalczyła brązowy medal w kategorii do 50 kg. Gmina Sochaczew za to pozyskała 663 700 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach inwestycji w Feliksowie powstanie nowoczesny kompleks sportowy, który będzie służył mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, stwarzając dogodne warunki do aktywnego spędzania czasu oraz uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W ramach projektu powstanie duże boisko syntetyczne i boisko wielofunkcyjne. Obiekt będzie oświetlony i ogrodzony. Zawodnik z przeszłością w KS Teresin w drugiej lidze. W naszym powiecie biegał 6 lat temu. Dziś Mikołaj Staniak stanowi fundament obrony Zawiszy Bydgoszcz. W minionym sezonie rozegrał prawie 3000 minut, notując w rozgrywkach trzeciej ligi gola i asystę. Drużyna awansowała właśnie do drugiej ligi.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów. Dzień.

0: słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Radni województwa mazowieckiego rozdzielili środki na nowy program wsparcia. Za chwilę szczegóły. Odwiedzimy port w Modlinie, gdzie powiększono terminal, a na koniec wybierzemy się na kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozwój PSZOK-ów, zakup inteligentnych koszy do segregacji odpadów czy projekty proekologiczne to część zadań, które otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu poziomu recyklingu. Ponad 2 700 000 zł z Sejmiku Mazowsza trafi do 18 beneficjentów z województwa mazowieckiego, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żołowska.
2: A gospodarka obiegu zamkniętym, no to wiadomo, że chcemy odzyskiwać to, co można odzyskać, czyli wszelkiego rodzaju PSZOK-i, ale też segregacja i pokazanie, że każdy produkt może później służyć.
1: Polskie gminy mają ustawowy obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu i coraz mniej czasu, żeby je osiągnąć, podkreśla radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
3: Potrzeby są bardzo duże. Wpłynęło ponad 7-krotnie więcej wniosków niż zostało dofinansowanych, tak więc widać, że jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia. Natomiast gratulujemy tym 18 gminom, które już dostały dofinansowanie.
1: Wnioski mogły składać mazowieckie gminy, a maksymalne wsparcie na jedno zadanie wyniosło 200 tysięcy złotych.
0: Co w naszym regionie?
1: Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkową przestrzeń dla pasażerów. Nowa strefa o powierzchni blisko 1700 m2 została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących, 150 miejsc w strefie handlowo-usługowej. To ważna inwestycja dla tego portu, mówi marszałek Adam Struzik.
4: Plan jest dalej. Oczywiście myślimy o takiej już rozbudowie kompleksowej terminale. No jak wiecie, jest w trakcie realizacji już połączenie kolejowe z stacją kolejową Modlin tutaj do terminala. Więc to wszystko w pewnym sensie się odblokowało i teraz idziemy do przodu.
1: Nowa część terminala pozwoli, żeby czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, dodaje Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
5: Luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać.
1: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów, a tylko w maju ponad 400 tysięcy.
0: Budżet obywatelski Mazowsza.
1: Coraz bliżej do startu głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej. 333 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną. To pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą decydować o inwestycjach, które będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Budżet jest obywatelski, dlatego że po pierwsze zgłaszają go obywatele, a po drugie decydują obywatele poprzez głosowanie przez internet. Jest rzeczywiście 30 milionów.
1: Głosowanie na projekty rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 7 września. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
0: Warto wiedzieć.
1: Rozpoczęła się 10. edycja programu Praktyki u Marszałka. Spośród ponad 500 chętnych wyłoniono 50 studentów, którzy otrzymali szansę poznania realiów pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jego delegaturach. O tym, jakie korzyści wypływają z tego doświadczenia dla praktykantów, mówiła Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
7: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie praktyce, w życiu.
1: O swoich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach opowiadali też praktykanci.
8: Widzę swoją karierę w samorządzie terytorialnym w ogóle. Aktywnie też uczestniczę w gminie i chcę zyskać doświadczenie, które mi pomoże działać, wpływać na decyzje lokalnych władz. No i takiego obycia, tak? No bo to jest jednak duży urząd, duże doświadczenie, w ogóle inna półka niż gmina czy powiat. No i mam nadzieję, że dużo mnie to nauczy.
9: Zdecydowałem się ubiegać o udział w tych praktykach z tego powodu, że interesuje mnie bardzo zagadnienie samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego, więc praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dla mnie ciekawa. Kiedy dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program jak praktyki u marszałka, to zdecydowałam się właśnie ubiegać o udział w nim.
10: Podczas uczenia się do tego testu wiedzy to dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Nie tylko o urzędzie, ale o całym województwie, no a przyszłam, żeby zrobić coś nowego, ciekawego, zdobyć doświadczenie.
1: Praktyki odbywają się w dwóch turach, od 1 lipca oraz od 17 sierpnia.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Na uczestników czeka moc atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Izabela Stelmańska.
11: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie. Buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 11 lipca Mazopiknik odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Zapraszamy. Gwiazdą wieczoru będą poparzeni kawą 3.
1: Mazopiknik rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę 11 lipca na placu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w miejscowości Olszewo-Borki.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: trwa. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki parcel 45. Do zobaczenia!
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Disney przedstawia.
11: Jestem Vaiana z Motunui.
12: Już blisko nowy ląd.
10: Aktorska wersja uwielbianej animacji.
12: Na drodze
10: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
13: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: Gościem Radia Słuchaczew jest dzisiaj poseł Adam Orliński. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
17: Będziemy rozmawiali o wielu aktualnych tematach, no i zaczniemy od tematów sejmowych. Ostatnio w Sejmie ważne uchwały, między innymi ważne z perspektywy uczniów, z perspektywy młodzieży, czyli zakaz używania telefonów komórkowych. Od tego zacznijmy.
18: Szanowni państwo, rzeczywiście w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podejmujemy wiele różnego rodzaju inicjatyw, zmieniamy prawo. Często oczywiście są to sprawy, które dotyczą gospodarki, dotyczą spraw obrony narodowej, inwestycji, infrastruktury, ale też są sprawy, które tak naprawdę dotyczą nas wszystkich, a przede wszystkim będą dotyczyły naszych dzieci, które są dla nas zawsze najważniejsze i chcemy dbać o nie wszyscy wspólnie. I rzeczywiście tutaj ten pomysł i ta debata publiczna, która również dała się zauważyć w ostatnim czasie, dotyczyła tego, że rzeczywiście trzeba troszeczkę te nasze kochane dzieci bardziej wprowadzać do świata rzeczywistego i realnego niż do tego wirtualnego. Trochę ich od tego odciągnąć, a zwłaszcza w szkole, bo szkoła ma być miejscem przede wszystkim na naukę, przede wszystkim na budowanie takich własnych umiejętności, zdolności przez nasze dzieci, ale także ma być miejscem, gdzie budujemy relacje. No nie zapominajmy, że to w szkole spędzamy ogromnie wiele naszego czasu i ten czas właśnie w tej szkole powinien być wykorzystany przede wszystkim na naukę, ale także na budowanie wzajemnych relacji. Niestety przez telefony komórkowe tak naprawdę, przez ten wirtualny świat, gdzie już od dziecka często dzieciaki oglądają różnego rodzaju bajki, nawet na telefonach komórkowych, no przyzwyczajamy te dzieci do obecności, do funkcjonowania z tym telefonem. No i rzeczywiście również w debacie publicznej w ramach konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy jako tutaj i koalicja i poszczególne kluby parlamentarne, wyszło, że ten zakaz używania telefonów komórkowych i w przedszkolach, i w szkołach podstawowych jest potrzebny i na ostatnim posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie ten projekt ustawy zmieniający właśnie prawo oświatowe został przekształcony, został przyjęty, przegłosowaliśmy go w Sejmie i to myślę taka ważna zmiana, która pokazuje, że nie tylko patrzymy na rozwój gospodarczy, nie tylko patrzymy na środki europejskie, na różnego rodzaju działania związane z sądownictwem, ale także na też sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Zmieniliśmy to prawo oświatowe. Od września będzie ten zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, przedszkolach. Myślę, że z pożytkiem dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla dzieciaków. Bardzo dobre rozwiązanie, w pełni je popieram. Głosowałem za tym także w wielu miejscach. Spotykałem się z rodzicami, którzy myślę, że w ogromnej większości właśnie ten pomysł popierali. Bardzo dobre rozwiązanie przyjęte przez Sejm i to pokazuje, że też wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym.
17: Kolejne ważne ustawy to na przykład te, które dotyczą osób, które chcą zainwestować i tutaj często w tej rozmowie przedsiębiorcy, czy też osoby inwestujące no zawsze w tej debacie zgłaszały uciążliwość tego podatku Belki. W tych rozwiązaniach, które przyjmujecie, w części z nich tego podatku nie będzie.
18: Panie rektorze, szanowni państwo, to rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Tak naprawdę jedno z niewielu rozwiązań, które w ciągu ostatnich kilku bądź kilkunastu lat udało się wypracować w parlamencie w takim też dużym porozumieniu, bo tutaj ogólnie patrząc na kluby parlamentarne też to wypracowaliśmy to porozumienie. Dobre podejście, ponieważ osobiste konta inwestycyjne, które właśnie powstaną, ta ustawa, którą przyjęliśmy, teraz jeszcze musi podpisać ją pan prezydent, myślę, że tu nie będzie problemów, bo to jest ustawa, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem, przede wszystkim dla zwykłych obywateli, dla myślę 80% Polek i Polaków, którzy posiadają swoje drobne oszczędności po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy złotych i którzy chcą w ramach swoich, można powiedzieć, prób inwestowania, bo także musimy się tego uczyć, bo bardzo często trzymamy te środki bądź w domu, bądź na jakichś lokatach bankowych. Tutaj będzie można inwestować, będzie można szukać różnych rozwiązań. To też sprawi, że my jako Polacy będziemy bardziej podchodzili do tego takiego gospodarnego zarządzania środkami. I rzeczywiście w tej ustawie, którą przyjęliśmy, jest zwolnienie z tego podatku Belki dla inwestycji do 100 tysięcy złotych, czyli te 100 tysięcy złotych będzie można zainwestować bez podatku Belki. Będzie pewne ograniczenie, że do 25 tysięcy złotych będzie to dotyczyło na przykład obligacji skarbowych, na których można w sposób bardziej taki prosty jakby zarobić te środki finansowe, ale w różnego rodzaju inne instrumenty finansowe. Myślę, że to będzie z pożytkiem, bo wszyscy zaczniemy się wtedy tym interesować, a ten podatek w Belki to rzeczywiście duże uproszczenie, wyjście naprzeciw i do tych 100 tysięcy złotych będzie on wyłączony. To bardzo dobrze, bo wszyscy wiemy, czy przy lokatach, czy przy naszych oszczędnościach zawsze ten podatek się odejmuje, on stanowi istotne uszczuplenie w tym, co zyskujemy na tej lokacie. Bardzo dobry pomysł, osobiste konta inwestycyjne, to pokazuje, że także w ramach tej naszej koalicji szukamy rozwiązań dobrych dla Polek i Polaków.
17: Wracamy z Warszawy, z Sejmu do powiatu sochaczewskiego, bo tutaj wyczekana przez wielu możliwość, a więc możliwość rozpoczęcia procesu paszportowego. Terenowy punkt paszportowy działa w starostwie powiatowym i to jest ta dobra informacja.
18: To rzeczywiście bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców i miasta Sochaczew, i powiatu sochaczewskiego, bo to głównie dla nich ten punkt paszportowy udało się przywrócić. Pamiętajmy, że dawno temu, 2007-2008 rok, ten punkt jeszcze funkcjonował, kilkanaście lat przerwy i tutaj to pokazuje, że jest też dobra współpraca i przy takich konstruktywnych, potrzebnych działaniach dla mieszkańców i władze powiatu sochaczewskiego z panią starostą i władze rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które reprezentuje w województwie akurat wojewoda, doszły do porozumienia. Udało się to wszystko dogadać. Ten punkt funkcjonuje od 1 lipca. 1 lipca mieliśmy uroczyste otwarcie tego punktu paszportowego. Niestety były obrady Sejmu, więc nie byliśmy na tym. Natomiast tutaj był pan wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, z którym też od wielu lat współpracuję przy wielu przedsięwzięciach, inwestycjach. To także były radny samorządowiec, więc on czuje bardzo dobrze te potrzeby samorządowe. Dzisiaj jako wojewoda mazowiecki myślę, że podejmuje wiele inicjatyw i decyzji, które mają właśnie pokazywać, że w tej Polsce powiatowej, w tej Polsce samorządowej tego typu przedsięwzięcia są potrzebne. Mamy ten punkt paszportowy, on jest czynny codziennie, rzeczywiście cieszy się coraz większym zainteresowaniem i myślę, że to pokazuje, że idziemy w umacnianie właśnie samorządu terytorialnego, tych jednostek, tego powiatu sochaczewskiego, że tworzymy tego typu przedsięwzięcia. Bardzo też dziękuję tutaj wszystkim radnym, bo też wszyscy z wszystkich klubów i były rozmowy z panem wojewodną, pani radna Ania Podsendek, pan radny Mirosław Orliński tutaj także w tych rozmowach uczestniczyli, podejmowali te starania i rzeczywiście ten punkt paszportowy po wielu miesiącach wspólnej debaty udało się otworzyć z pożytkiem dla mieszkańców.
17: Zostajemy w powiecie sochaczewskim, powiat sochaczewski, miasto Sochaczew, ale także gminy powiatu sochaczewskiego ze środkami od marszałka, z budżetu Mazowsze również w tych rozmowach, w pozyskiwaniu tych środków pan poseł uczestniczył. No i tutaj 1,5 miliona na ulicę kolejową, 1,5 miliona na drogę powiatową, a więc przede wszystkim te inwestycje drogowe.
18: Bardzo się z tego cieszę. Wcześniej jako wiceprzewodniczący sejmiku, teraz jako poseł na Sejm, rzeczywiście bardzo mocno zabiegam o te relacje z samorządem województwa, z panem marszałkiem Adamem Struzikiem. Przede wszystkim o inwestycje ze środków europejskich, o których także decydujemy jako rząd i o tym wsparciu, ale również o te inwestycje samorządowe. Byłem inicjatorem, współinicjatorem tego programu właśnie wsparcia ponad 200 milionów złotych na inwestycje samorządowe. Cieszę się, bo wspólnie z panem burmistrzem Danielem Janiakiem zabiegaliśmy od dłuższego czasu o te 1,5 miliona złotych na ulicę kolejową. Udało się, to jest naprawdę ogromny wspólny sukces tego, że ta ulica będzie zmodernizowana, ale także wspólnie z wójtem gminy Rybno, z którym rozmawialiśmy wielokrotnie, Damianem Jaworskim, wspólnie z radnymi, którzy byli u mnie w biurze poselskim, rozmawialiśmy z panem marszałkiem Adamem Struzikiem, z samorządowcami, żeby ten odcinek drogi powiatowej i władze powiatu tutaj złożyły odpowiedni wniosek przebudować. Podziękowania dla starostwa, podziękowania dla gminy Rybno za to, że także tutaj na ten odcinek 1,5 miliona dofinansowania, tylko na te dwie drogi to jest ponad 3 miliony złotych dofinansowania. Ogromne środki, cieszę się, że pan marszałek Adam Struzik, że ta koalicja, która tutaj na Mazowszu jest i funkcjonuje, podchodzi z roztropnością właśnie do potrzeb mieszkańców, do tych inwestycji. Bardzo się cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć. To pokazuje, że razem budujemy Mazowsze, razem inwestujemy także tutaj na ziemi sochaczewskiej.
17: Jeszcze temat Zboryszewa. Wczoraj miało miejsce zaprezentowanie budowanie linii produkcyjnej dronów. Wiemy, że te drony właśnie w Boryszewskim Zakładzie będą produkowane. Co to dla nas oznacza i czy to też jest ważne to, dla to jest właśnie tych terenów?
18: To jest niezwykle bardzo ważna inwestycja. Inwestycja, która oprócz tego, że rozbudowujemy niesamowicie mocno naszą jednostkę wojskową w Bielicach, co widać jak ona się rozwija, jak zyskuje najnowocześniejsze systemy, to są miliardy złotych, które są tam inwestowane, ale z drugiej strony ważny punkt taki, który ma dawać miejsca pracy, który ma dawać rozwój firm lokalnych, ma budować jakby też pewien taki schemat współpracy wojska, biznesu prywatnego, bo tam jest połączenie przecież biznesu prywatnego z biznesem tak naprawdę i z funkcjonowaniem przez Instytut Państwowy, który podlega pod Ministerstwo Obrony Narodowej, porozumienie, które ogłaszałem wspólnie z panem wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w grudniu. Teraz wchodzi w stan realizacji. Wczoraj była wizyta pana wiceministra, dwóch wiceministrów tak naprawdę tutaj na tej linii produkcyjnej. Jak ma to wyglądać, jak to wszystko ma tutaj działać. Bardzo dobre przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że w niedługim czasie wspólnie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem odwiedzimy to miejsce i będziemy także w miarę możliwości pokazywać i mówić o tym, co dobrego tutaj w Boryszewie, co dobrego tutaj w Sochaczewie się dzieje. Również w tej kwestii podziękowania za dobrą współpracę z panem burmistrzem Janiakiem, z którym odbywaliśmy spotkanie u pana wiceministra obrony Pawła Bejdy, z którym rozmawialiśmy na ten temat i to pokazuje, że jeżeli wspólnie razem ciągniemy w jakimś kierunku te nasze działania, to one przyniosą efekt, przyniosą sukces i razem budujemy ziemię sochaczewską.
17: Jeszcze tak na zakończenie temat trochę inny, oprócz tego, że jest pan parlamentarzystą, no to również pracuje pan w gospodarstwie. Rolnicy nie mają teraz lekko z uwagi na suszę, te temperatury. Jak wygląda ten sezon pana okiem?
18: Rzeczywiście ten sezon, i to już o tym się mówi, można ogłosić pewnym stanem klęski żywiołowej. Trzeba tutaj podjąć działania. Wiem, że minister Krajewski już to ogłasza. Te komisje, które szacowały też straty po przymrozkach, mają szacować teraz po tej suszy. Wiem to z doświadczenia, że rzeczywiście najpierw były bardzo duże przymrozki, teraz te kilka dni upałów, brak wody sprawiło, że wiele z tych owoców po prostu ugotowało się na krzakach. Można zobaczyć zdjęcia w internecie, to rolnicy pokazują, relacjonują. Ja także z nimi jestem na bieżąco w kontakcie, więc rzeczywiście sytuacja jest trudna. Będzie trzeba tutaj szukać rozwiązań, ale to też pokazuje, jak diametralnie zmienia się nasz klimat, jak ta sytuacja w rolnictwie też jest złożona, ciężka, skomplikowana, no i zależna od tej pogody, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich rolników, z którymi także rozmawiamy, współpracujemy, widzimy się na co dzień. Wszystkiego dobrego i dalszej wytrwałości, bo kolejne owoce, kolejne zbiory i kolejne prace polowe przed nami.
17: A pan osobiście pracował przy porzeczkach ostatnio.
18: Dokładnie tak, my wspólnie z moim bratem staramy się działać w naszym gospodarstwie rodzinnym i właśnie w tym ostatnim czasie porzeczka czarna, czerwona, która, tak jak mówię, no rzeczywiście ugotowała się tak naprawdę na krzakach, ale trzeba zawsze owoc zebrać, trzeba mieć szacunek do tej pracy i rzeczywiście to też uczy pewnej pokory, którą potem człowiek w życiu wykorzystuje i o tym zawsze pamięta.
17: Miejmy nadzieję w takim razie, że te owoce będą i ta pogoda będzie łaskawsza dla rolników. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. W studiu Radio Sochaczew był poseł Adam Orliński.
18: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i weekendu.
19: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku.

0: Gramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

No to ode mnie dla was jeszcze Baranowski, tak żeby było miło i fajnie, a po Baranowskim już powolutku będziemy nastawiać się na wiadomości. Te o 10:00 i nieco także informacji ze sportowych tych największych aren, no i oczywiście sprawy z kraju i ze świata. To wszystko w Radiu Słuchaczy o pełnej godzinie, a na razie...

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana Łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Skupujemy nieruchomości do...
1: Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
7: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: Na zegarze 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
14: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kądziołka?
15: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego.

0: refleks.
1: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
0: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
1: To może być nie koniec podwyżek, bo one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
4: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
3: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps.
9: De fierté.
8: Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
10: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach, wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego drop shota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
8: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Dżokowicz z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na 3. etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: No a my wracamy do muzyki, moi drodzy, po wiadomościach 4 minuty po 10. W tej godzinie na pewno polecę wam coś pysznego do zjedzenia, tym bardziej, że dzisiaj wyjątkowe święto, więc jak kalendarz przywołuje Światowy Dzień Kebaba, to jakaś propozycja musi być. Dzień frytek także i dzień Nikoli Tesli. 10 lipca właśnie dziś w piątek Amelia, Filip i Alma świętują imieniny. Za moment też zerkniemy na tusochaczew.pl. Rozmawialiśmy o punkcie paszportowym, porozmawiamy też o waszych fantazjach związanych z tym, co byście zmienili w Polsce, gdybyście mogli jedną rzecz zmienić. Mam bardzo ciekawy głos w tej sprawie, o tym za moment.
2: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!

0: Maryla Rodowicz, Mrozu, Sing Sing, 20 minut po godzinie 10. Moi drodzy, gdybyście mieli taką moc sprawczą i moglibyście jedną rzecz w Polsce zmienić, to co by to było? Takie pytanie zadałem, takie pytanie jest dla Was. 46 863 22 22.
1: Dzień dobry. Tam pan redaktor przed chwilą mówił, że pani pisała więcej, znaczy się betony zamienić zielenią, prawda?
0: Tak.
1: No to taka propozycja. Deweloperzy jak kupują działki, budują, jakieś pozwolenia mają. Warunek. Ilość zieleni muszą przy blokach, nie 5-6 bloków, tylko 3 bloki i dużo zieleni.
0: Tak jest, żeby ten procent terenu był większy.
1: Tak. I warunek budowy, proszę bardzo. Ale musi być zieleń, jakieś drzewa, nasadzenia, jakieś skwery, żeby było tej zieleni, a nie wszystko betonem zaleją blok na bloku i nie ma gdzie wyjść.
0: Oczywiście, fantastyczna propozycja, bardzo mi się podoba.
1: Warunek taki, podpisują umowę, proszę bardzo, ktoś tym zarządza, proszę bardzo. Możemy budować, ale tyle bloków, tyle zieleni i koniec. No.
0: Bardzo dziękuję za telefon.
1: Niemiłego dnia życzę.
0: Miłego dnia, do usłyszenia. Czekam na Wasze propozycje. Co byście zmienili w Polsce, gdybyście mieli taką moc?
2: Radio Sokaczew. Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany George Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660 001 504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Znów krążymy wokół Paszy Kebab, Otopark Wójtówka 2D i tutaj na piątek danie wegetariańskie, falafel dokładnie wegetariański, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, chlebek, pita, bułka zwykła do wyboru, sosy oczywiście także, łagodne i ostre, no i oczywiście w zestawie napój. Polecam i życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
10: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

11, tak jest, moi drodzy, wiadomości za moment, ale najpierw, zanim o wiadomościach, to o sporcie. Mistrzostwa świata trwają w najlepsze w USA, Meksyku i Kanadzie. Francja w półfinale czeka na swoją parę. Do tego mamy jeszcze mecze dzisiejsze: Hiszpania-Belgia, w niedzielę Argentyna-Szwajcaria, no i jutro o godzinie 23:00 perła w koronie mistrzostw, czyli Norwegia Anglia, mecz, który zapowiada się chyba najciekawiej, także z tego powodu, że do tych Norwegów to mamy sentyment, bo to moglibyśmy być my, gdyby wszystkim naszym zawodnikom tak szło. Taki trochę sen Beniaminka, czarnego konia. W każdym razie zastanawiam się, czy macie swoich faworytów, czy wszyscy wspólnie jutro będziemy z Norwegami wiosłować.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Dzień dobry lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Jest 11:00. Zapraszam już teraz na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Remont drogi w Wieńcu. Znamy terminy i zakres prac. SCK zaprasza na spotkanie z dietetykiem. To już najbliższą sobotę. A seans kina samochodowego, pierwszy w tym sezonie, także w ten weekend. W tym serwisie zaproszenie na to wydarzenie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Remont drogi w miejscowości Wieniec połączy gminę Iłów z gminą Rybno. Wiemy, że wyremontowany ma zostać blisko kilometrowy odcinek. Z podpisanej umowy z wykonawcą cieszy się wójt Jan Kraśniewski.
13: Wcześniej starostwo poprawiło nawierzchnię drogi powiatowej i od tego miejsca przez miejscowość Wieniec będzie kontynuowane. Myślę, że ze skutkiem takim, że w najbliższym czasie połączymy się z gminą Rybno. Taki jest cel. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Cieszę się, że ta inwestycja będzie zrealizowana.
12: Prace będą polegać na sfrezowaniu dotychczasowej nawierzchni i ułożeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a według zapowiedzi powiatu mają zostać wykonane do września.
14: Nareszcie mieszkańcy tamtych okolic się doczekają lepszych dróg i to, co robimy, to zawsze z przyszłością i z wyjściem do mieszkańców. Jak tu wcześniej było wspomniane, że to jest akurat teren rolniczy do udogodnienia dojazdu. Wykonawca, myślę, że sprawdzony, także szybko będzie wykonane. I gdy przyjdą błota jesienne, będzie piękna, ładna droga.
12: mówił przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kieszkowski. Na to zadanie powiat pozyskał środki z samorządu województwa mazowieckiego. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne wydarzenie realizowane w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Wibracje zdrowia, ciało, umysł, duch. Tym razem uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z Beatą Mońką, dietetykiem, która podzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania, świadomego budowania codziennych nawyków żywieniowych oraz wpływu diety na nasze samopoczucie, zdrowie i jakość życia.
15: Zapraszamy już w najbliższą sobotę na spotkanie z dietetykiem, które odbędzie się w STK na Boryszewie przy ulicy 15 sierpnia 83 o godzinie 11. Spotkanie będzie dotyczyło oczywiście zdrowego żywienia, ale nie tylko. Ogólnie zdrowego podejścia do życia, zdrowych nawyków. Także myślę, że bardzo wartościowe spotkanie. Zapraszamy wszystkich.
12: Zapraszała Ilona Wilk-Biś, autorka zwycięskiego projektu w ramach SBO.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Przed mieszkańcami Sochaczewa pierwszy w tym sezonie seans kina letniego. W najbliższą sobotę chętni spotkają się na targowisku miejskim o godzinie 21.30 i obejrzą kultową polską komedię Kogel Mogel. Kolejna odsłona samochodowego kina będzie miała miejsce w sierpniu. Wówczas na targowisku wyświetlona zostanie kontynuacja filmu, a więc Galimatias.
16: Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
17: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
16: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
18: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
16: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A w pięknej Karwi na przykład 17 stopni, w przyszłym tygodniu będzie 19 i ma być odrobina słońca, weekend i początek tygodnia deszczowy, to tak gdybyście się wybierali. Natomiast w naszych stronach pogoda bez zmian. Na termometrze 17 stopni, chociaż temperatura odczuwalna trochę niższa. Wiatr do 25 km na godzinę, maksymalnie w weekend 23 stopnie, ale z chmurami. A w przyszłym tygodniu od 24 do 30, z tym, że mogą trafić się przelotne burze. Ale ma być też odrobina słońca.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No, 5 minut minęło od godziny 11. W tej godzinie kolejne kulinarne propozycje. Będzie też audycja powiatowa, no i słówko na temat bohatera z dzisiejszego kalendarza, ale o tym za moment. Na razie więcej nie zdradzę. 5 po 11 wysłuchacie Radia Sochaczew i Myslowic.

0: Moi drodzy, pytanie wakacyjne brzmi, czy macie paszport. Jak nie macie, to możecie mieć. Możecie go wyrobić oczywiście w starostwie powiatowym w Sochaczewie. I posłuchajcie, jeśli ktoś ma w planach podróże, może mieć paszport. Jeżeli nie macie podróży, to na wszelki wypadek ten paszport też możecie wyrobić. Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko. Przez cały lipiec. Poniedziałki od 10 do 17.30, od wtorku do piątku od 8 do 15.30. W kolejnych miesiącach od poniedziałku poprzez poniedziałki od 8 do 17.30. 17.30, od wtorku do piątku, od 8 do 15.30. Warto pomyśleć, warto rozważyć, dlatego że i małe, i duże podróże mobilizują człowieka do zwiedzania świata, a kto wie, co wam los przyniesie, więc może na wszelki wypadek ten paszport lepiej mieć. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby go mieć, to też jest plus.
1: Radio Sokarzew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię.
8: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
7: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
15: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: Gościem audycji jest Piotr Pętlak, kierownik warsztatu terapii zajęciowej. Dzień dobry.
17: Witam serdecznie.
16: Zaczynamy od tematu prezentu. Zupełnie niedawno, w ostatnich dniach, otrzymaliście nowy bus. Piękny, duży samochód. Proszę powiedzieć, skąd ten prezent i jakie znaczenie ma dla warsztatu?
17: Ma bardzo duże znaczenie. Jest to nowy samochód 9-osobowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami, Renault Trafic i ma windę, czyli to, co my bardzo potrzebujemy, czyli windę do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomysł się tak naprawdę pojawił dwa lata temu, kiedy wymienialiśmy ten większy samochód, 18-osobowy, to już wtedy właśnie podjęliśmy decyzję, że skoro jest taka możliwość, to finansowanie z PFRON-u, to chcemy wymienić również samochód, który mamy od kilka lat. Samochód, który wymieniliśmy, to był Volkswagen 6-letni, lecz już miał przejechane 240 tysięcy kilometrów. My bardzo dużo przywozimy uczestników z terenu całego powiatu soczewskiego. Codziennie robimy bardzo duże kursy, żeby nasi uczestnicy mogli to jechać. Głównie po to jesteśmy. To wóz z warsztatem terapii zajęciowej, co dużo osób nie wie, nie jest obligatoryjny. On nie jest obowiązkowy. Ale tak samo jak moja poprzedniczka, tak samo ja, kładziemy na to nacisk, ponieważ wiemy, że z małych miejscowości, z dalekich obszarów wiejskich, niestety uczestnicy, osoby z niepełnosprawnościami czy ich rodziny nie mają jak to jechać do naszej placówki. Więc dlatego staramy się, żeby właśnie ten transport głównie służył osobom, które mają problem z uwagi na odległość, to czy to warsztatu lub również swoją niepełnosprawność, ponieważ sami nie dojadą komunikacją miejską. Dlatego podjęliśmy tę decyzję, że dobrze będzie wymienić ten samochód, który stosunkowo mamy krótko, ale już ma dużo kilometrów przejechanych, ponieważ sprzedamy go jeszcze za dobrą cenę. I w chwili, w której ogłosiliśmy właśnie sprzedaż samochodu starego, niestety nie było kupca. Czekaliśmy na to. Na szczęście tutaj pani starosta Jolanda Gonta uspokoiła całą społeczność warsztatu terapii zajęciowej, że jeśli będzie problem ze sprzedażą tego samochodu, starostwo nam pomoże. Starostwo kupi ten samochód i my będziemy mieli zabezpieczone środki na wkład własny, który jest potrzebny przy projektach dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Cieszymy się, ponieważ wniosek, który złożyliśmy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego uzyskał pozytywną opinię i otrzymaliśmy 151 tysięcy na kupno właśnie tego samochodu, a później właśnie ze sprzedaży, bo jednak nam się udało sprzedać samochód, mieliśmy środki własne i to właśnie nam pozwoliło, żebyśmy za niecałe 240 tysięcy kupili właśnie ten nowy samochód, który na pewno nam posłuży na lata.
16: Już służy, jak rozumiem.
17: Tak, już służy. Już mieliśmy okazję nim jeździć, już nim jeździmy na co dzień, więc się bardzo cieszymy. A to bardzo ważne, ponieważ wiadomo, w naszej pracy samochód musi być dostosowany, musi być w pełni bezpieczny. Robimy bardzo duże trasy i to jest wygoda dla kierowcy. On ma bezpieczną głowę, może się zająć tylko kierowaniem uczestnikami, a nie myśli o tym, czy coś tam jest do naprawy, czy coś trzeba wymienić. A tak samo dla uczestników, wiadomo, i ich rodzin, bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze.
16: I integracja oczywiście też, i tu chcę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało też również miejsce w ostatnich dniach, a ma też miejsce co roku, bo co roku organizujecie Dzień Rodziny. Co to za święto?
17: Tak, Dzień Rodziny to również mój pomysł, kiedy przyszedłem do warsztatu, ponieważ dla nas ważne są więzi, dla nas ważna jest atmosfera, którą mamy w warsztacie i my wszyscy, jako cała społeczność, tworzymy taką jedną wielką rodzinę. I dlatego staramy się, żebyśmy właśnie spotykali się nie tylko w gronie warsztatu u nas na zajęciach, ale również trzeba pamiętać, że uczestnik warsztatu, czyli osoba z niepełnosprawnością, to nie jest tylko jedna osoba. To jest całe grono. To są jego rodzice, rodzeństwo, to są miłości, to są przyjaciele, znajomi, wujek, ciocia, dalsza rodzina. I dlatego staramy się, żebyśmy zawsze robili takie święto, kiedy już mamy okres wiosenno-letni, żebyśmy spotkali się wszyscy razem u nas na miejscu, na przysłowiowym grillu. Czyli tutaj chodzi tylko głównie nam o jedną rzecz. Żebyśmy razem spędzili czas i razem po prostu byli w tym gronie i mieli czas właśnie na rozmowę, na wspólne jakieś gry i zabawy. W tym roku również cieszymy się bardzo, że i starostwo powiatowe, pani starosta Anna Pawłowska, jak również burmistrz miasta Daniel Janiak, czy inni nasi przyjaciele przyjechali na to spotkanie, ale najbardziej nas cieszy fakt, że były rodziny naszych uczestników, bo wiemy, jak to jest wyczekiwane dla nich święto i widzimy sami to, kiedy już jesteśmy w warsztacie, jak uczestnicy nasi wyglądają za okna, czy za drzwi i patrzą, czy ich członek rodziny, ich gość, którego oni zaprosili, już jest. Ten Dzień Rodziny to jest naprawdę nasz wspólny czas. Na początku było przedstawienie, później, tak jak mówiłem, grill, rozmowy, ciasto, kawa, herbata i na końcu zwieńczyliśmy ten dzień finałem pucharu bilarda. Jest to taka potyczka, którą gramy od kilku lat u nas w warsztacie, a uczestnicy nie mogą się zawsze nie doczekać. To są duże emocje, duży stres i powiem szczerze, że poziom gry bilarda po tych kilku latach właśnie tego turnieju i posiadania stołu u nas w warsztacie jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki.
16: Tylko się cieszę, że się tak udało. Jak w ogóle u was wyglądają wakacje?
17: Wakacje już niedługo. Mamy przerwę wakacyjną, która jest taką przerwą regulaminową. Musimy taką przerwę też mieć, lecz tak każdy z nas wie, każdy czeka na urlop, więc dla nas to jest też bardzo potrzebne. A to też jest spokój psychiczny, ponieważ w chwili, w której my zamykamy placówkę na 3 tygodnie, to jest taki odpoczynek dla nas wszystkich. Czyli tak samo nikt z kadry się nie martwi, że coś tam w budynku się może zadziać, czy coś się dzieje, czy ktoś z pracowników myśli... Bo normalnie wiadomo, kiedy ktoś bierze urlop, to jednak ktoś go zastępuje. A tutaj nie ma potrzeby takiego zastępstwa. Jesteśmy wszyscy razem wtedy na urlopie, wszyscy razem odpoczywamy i ta przerwa jest dla nas naprawdę potrzebna. Ale wiadomo, że czas wakacji trwa dłużej, jak to się przyjęło 2 miesiące. My bierzemy urlop tylko 3 tygodnie i ten pozostały czas również spędzamy bardzo aktywnie. Na pewno mamy wyjazd do Santago. Będziemy w parku wodnym corocznie jeździmy, żebyśmy też właśnie w taki czas, sposób spędzili. Na pewno myślimy jeszcze o rajdzie rowerowym. Również tutaj po powiecie saczewskim chcemy się z uczestnikami, tymi oczywiście, którzy mogą przyjechać jakiś tam niewielki odcinek. Chcemy również wziąć udział w zawodach wędkarskich, jak również w spływie kajakowym. My zawsze te wakacje chcemy tak aktywnie spędzić.
16: A zatem aktywnego i udanego odpoczynku, wypoczynku życzę. Dziękuję już bardzo za tą rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był kierownik warsztatu terapii zajęciowej Piotr Pętlak.
17: Dziękuję bardzo.
15: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

0: końcu może...
1: Reklama.
2: Węglobut Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
10: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Czas zerknąć w kierunku Baru Grzegory, jak na piątek przystało. Czynny oczywiście do godziny 19. Bar Grzegory, Kuznocin 112B. A dzisiejsza propozycja wygląda następująco. Danie dnia: zupa warzywna, ryba miruna, ziemniaki i surówka z kiszonej kapusty. W sam raz na piątek. Ryba smażona w ofercie także jest. No i oczywiście pierogi, o których wam mówimy i do których z jedzenia zachęcamy. Ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni ukraińskie. Szczegółowe menu oczywiście na Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: 10 minut do godziny 12 i po 12 Oskar Tomczyk zamelduje się na 94,9, a Oskar Tomczyk to się cały czas teraz zastanawia, czy bardziej wziąć udział w czwartym sochaczewskim spotkaniu z klasykami, czy może jednak wyzwanie biegowe z jajem. Jaką decyzję podejmie? Gdzie spędzi czas? Tego nie wie nikt. Jedno jest pewne. Na pewno go jeszcze usłyszycie, czy to w wiadomościach lokalnych, w Radiu Sochaczew, czy w innej kwestii. I ja myślałem, że tu Oskar, a tu Grażynka uśmiechnięta wchodzi, więc podejrzewam, że i z Grażynką spędzicie drugą część dnia. Być może audycję poprowadzi razem i Grażynka, i Oskar, tego nie wiem, ale za to mocno trzymam kciuki. W każdym razie na pewno i muzyki nie zabraknie, i informacji o najważniejszych wydarzeniach z naszego regionu. Queen, We Are The Champions, czyli klasyk, i Krzysztof Zalewski przed godziną 12 w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
11: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Produkcja dronów wojskowych w Sochaczewie. Zaprezentowano linię produkcyjną. Już jutro cykl Tańce Świata. Na sochaczewskich bulwarach będzie można zatańczyć baciatę. Sochaczewscy policjanci zachęcają do znakowania rowerów. Szczegóły w tym serwisie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Boryszew we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych rozwija produkcję dronów Hornet. Wczoraj w boryszewskim zakładzie zaprezentowano linię produkcyjną.
13: To jest niezwykle bardzo ważna inwestycja. Ważny punkt taki, który ma dawać miejsca pracy, który ma dawać rozwój firm lokalnych, ma budować jakby też pewien taki schemat współpracy biznesu prywatnego, bo tam jest połączenie przecież biznesu prywatnego z biznesem tak naprawdę i z funkcjonowaniem przez Instytut Państwowy, który podlega pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Porozumienie, które ogłaszałem wspólnie z panem wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w grudniu. Teraz wchodzi w stan realizacji. Wczoraj była wizyta dwóch wiceministrów tak naprawdę tutaj na tej linii produkcyjnej. Jak ma to wyglądać, jak to wszystko ma tutaj działać?
12: Mówił poseł Adam Orliński.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Miasto Sochaczew razem ze Szkołą Nauki Tańca Pasjonat zaprasza już jutro na pierwszą odsłonę letniego cyklu Tańce Świata. Będą to warsztaty tańca baciaty. Poprowadzi je ekspertka w swojej dziedzinie Barbara Zielińska. Tym razem ze względów organizacyjnych warsztaty odbędą się na bulwarach, a nie jak zwykle w amfiteatrze.
14: Kolejne warsztaty rozpoczną się już w najbliższą sobotę o godzinie 19.45 i potrwają do 20.30. Tym razem będziemy musieli zmienić troszeczkę lokalizację ze względu na inną imprezę, która będzie się kończyła właśnie na muszli koncertowej, gdzie zazwyczaj te warsztaty się odbywają. W związku z tym przeniesiemy naszą aktywność teraz, nasze tańce na bulwary i tam Państwa zapraszamy. Będziemy tym razem tańczyć baciatę.
12: Zapraszał Rafał Karbowiak, założyciel Szkoły Tańca Pasjonat.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zachęcają mieszkańców do oznakowania rowerów. To prosta i skuteczna metoda, która może znacząco ułatwić identyfikację właściciela w przypadku kradzieży lub zagubienie jednośladu, a tym samym zwiększyć szanse na jego odzyskanie. Znakowanie rowerów prowadzone jest w sochaczewskiej komendzie, ale tego dokonać może osoba pełnoletnia. W przypadku osób małoletnich wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, a co do oznakowania roweru, należy przygotować dowód osobisty oraz paragon, fakturę potwierdzającą jego zakup. Jeżeli właściciel nie posiada dokumentu potwierdzającego zakup roweru, konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia, że nie pochodzi on z przestępstwa.
15: Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzyc.
16: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
17: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
16: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
15: Do tej pory odławiono już 9 osobników.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie. Zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Pięknie zaświeciło słońce, 18 stopni na termometrze. Do Polski zbliża się fala upałów. Pewnie cieszą się ci, którzy na przykład dzisiaj wyjechali nad morze. Od dzisiaj mają urlop po wielu chłodnych, mokrych i pochmurnych dniach. Nareszcie będzie piękna pogoda. Już dzisiaj na zachodzie tak około 25-26 stopni i to ciepło będzie wędrować w głąb kraju. U nas jutro 22, niedziela 22, poniedziałek 24 stopnie, czyli coraz cieplej, a taki punkt kulminacyjny, jak patrzę na mapę, to jest czwartek kolejnego tygodnia, 29 stopni.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 5 minut po 12 u nas letnie granie, a na mieście, co słychać na mieście, mogę zdać relację. Na Gawłowskiej sznur samochodów na ulicy Warszawskiej ciasno, przejazd przez most zajmuje mnóstwo czasu, nie wiem co się dzieje, przecież tak. Są wakacje, dzieciaki na wakacjach, niektórzy mają urlopy, przybyło aut w mieście. Taylor Swift na początek tej godziny.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A kogo dzisiaj mamy? Dziś Kasia Kowalska i Nobody. Kompozytorka, piosenkarka, producentka muzyczna. Zaczynała na szkolnych przedstawieniach, a potem przyszły konkursy, konkursy, festiwale i sława. Nobody z płyty Nobody.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 12.20, zajrzałam na chwilę do kalendarza, kto dzisiaj obchodzi urodziny. Już wam mówię. Vicky Gabor. Victoria Gabor urodziła się 10 lipca 2007 roku. No i kto jeszcze? Magda Gessler. Malarka, restauratorka, osobowość telewizyjna, a urodziła się w roku 53. Jeśli macie dzisiaj urodziny, to możecie dołączyć do tych dwóch pań i świętować.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.
14: Chociaż

0: Alien i Majcis, deszcz taki, wakacyjny oczywiście. Czytacie książki w wakacje? Na pewno. Mam nadzieję, że więcej, aniżeli tak w ciągu roku. Czy książki są drogie? Pewnie odpowiecie tak, ale okazuje się, że wszystko zależy od punktu widzenia. Olga Gitkiewicz, autorka, była naszym gościem, była gościem audycji, moim gościem audycji Kultura w Niedzielę. Jest pisarką, znaną między innymi z takiego reportażu Nie zdążę. I wraz z innymi pisarzami organizuje akcję, w której domaga się uczciwego traktowania autorów książek przez wydawnictwa. Chcą 10% tantiem od ceny okładkowej. I taką kalkulację Olga Gitkiewicz wraz z przyjaciółmi przeprowadziła. Jeżeli cena okładkowa na przykład jej książki Nie zdążę to 37%, a ona jako reporterka bardzo często podróżuje i bilet kolejowy w jedną i powrotny kosztuje, policzyła, że kosztuje je przy tantiemach 10% ceny okładkowej, to kosztuje tyle, ile dostałaby za sprzedaż 15 książek, gdyby te tantiemy wynosiły 10%. Bardzo często wynoszą one mniej. Często są wypłacane, jak mówi, od ceny sprzedaży, a więc od nieznanej autorowi czy autorce stawki. I jaka wówczas jest to kwota? 3 zł od egzemplarza. W związku z tym ona jako Unia Literacka postuluje, by tantiemy autorskie w wysokości minimum 10% ceny okładkowej netto otrzymywali autorzy. No to wtedy może starczy jej na bilet po sprzedaniu 15 książek, a jeżeli 3 zł, to chyba nie da rady kupić biletu w tę i z powrotem na przykład nad morze za sprzedaż kilkunastu książek. To życzymy oczywiście powodzenia w pretraktacjach z wydawnictwami.
1: Reklama.
2: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
11: Reklama.

9 minut do godziny 13. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. A to wszystko, przypomnę, przed świętem, bo w sobotę 11 lipca przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. To także Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Te uroczystości również w Sochaczewie. Tablica pamiątkowa pojawi się na murach Muzeum Sochaczewskiego.

0: Peace and Justin Timberlake na 94.9 FM. 4 minuty do 13.00, o 13.00 informacje lokalne. Będzie sporo propozycji wakacyjnych, a jeśli chodzi o temat wakacje, to tutaj zdania są podzielone. Wiadomo, dla jednych dzieje się wiele, nie wiadomo co wybrać, a dla innych niewiele i nie ma w czym wybierać. No i ja was chyba nie pogodzę, ale warto zapoznać się z ofertą różnych instytucji kulturalnych w mieście. To zapraszam za chwilę informacje lokalne i ekonomiczne.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 zł za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Koncerty szopenowskie w Brochowie. Już w niedzielę koncert fortepianowy. Zajęcie jogi dla mieszkańców Sochaczewa prawie codziennie. To za sprawą budżetu obywatelskiego miasta i powiatu. Najbliższe już w ten weekend. Sannicki Pałac zaprasza na recital pod gołym niebem. Wystąpią laureaci międzynarodowych warsztatów. Oskar Tomczyk, zapraszam. Ruszył coroczny cykl letnich koncertów szopenowskich w Bazylice pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Brochowie. W najbliższą niedzielę na fortepianie zagra Rafał Łuszczewski. Co ciekawe, osobnym bohaterem wszystkich koncertów pozostaje właśnie fortepian.
15: To jest fortepian Steinwaya, który otrzymaliśmy w darze od wybitnej polskiej pianistki Reginy Smędzianki, która w testamencie zapisała, że przekazuje ten fortepian w darze dla towarzystwa, ale prosi o wykonanie tego testamentu dopiero 10 lat po jej śmierci. I te 10 lat minęło 3 lata temu i od tego czasu ten fortepian nam służy. Jest to znakomity instrument, no, który zresztą na przykład przy takich upałach, jak mamy obecnie, to ma znaczenie, że klawisze są pokryte kością słoniową i pianiści zawsze chwalą, że palce się w ogóle nie pocą, bo te klawisze są chłodne, takie w dotyku.
14: Mówiła Ewa Słowińska-Dalik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, które organizuje wydarzenie. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13.15 po mszy świętej. Wstęp wolny dla wszystkich.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: A w ten weekend bezpłatne zajęcia jogi dla mieszkańców Sochaczewa. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę o 11 w Parku Garbolewskiego zajęcia poprowadzi Marta Kubiak. Przyjść może każdy.
16: W ramach tych dwóch projektów są zajęcia takie same. Zajęcia jogi, relaksacji, oddechowe, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o wiek, to wiek nie ma tutaj znaczenia, ani doświadczenie z jogą też nie ma znaczenia. Każdy może przyjść. Zapraszamy na zajęcia wszystkich chętnych. Nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść dosłownie z ulicy i zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, czy to nam pasuje. Trzeba zabrać matę, trzeba zabrać wygodny strój, aczkolwiek, jeżeli ktoś w ostatniej chwili się zdecyduje, ja zawsze mam ze sobą parę zapasowych mat, żeby właśnie takie osoby przywitać.
14: Jeśli nie załapiecie się na zajęcia w ten weekend, to nic straconego. Kolejne bezpłatne spotkania w Parku Garbolewskiego w poniedziałek i wtorek o 17.30. A Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach w najbliższą niedzielę zaprasza na koncert laureatów z okazji zakończenia 10. Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych Muzyki Polskiej wokół Chopina. Będzie to wyjątkowy recital pod gołym niebem.
17: W niedzielę 12 o godzinie 17 w muszli koncertowej. Taki koncert pod tytułem Wokół Chopina, ponieważ warsztaty mają taki tytuł. Są to warsztaty muzyki polskiej międzynarodowe, ponieważ uczestnicy przybywają nie tylko z kraju, ale i z zagranicy i zapisują się właśnie na warsztaty do naszych pani profesor. Usłyszycie oczywiście na pewno Państwo pieśni Fryderyka Chopina, ale też Stanisława Moniuszki, ale też tradycyjne popisy wokalne samych profesorów, nie tylko uczniów, którzy wyćwiczyli swoje utwory, ale same pani profesor zaprezentują swój kunszt i umiejętności w przepięknych utworach wokalnych. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy koncert. Mam nadzieję, że również pogoda dopisze.
14: Zapraszała Monika Patrowicz, dyrektor Pałacu w Sannikach.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
22: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej e-rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związane z zarobkami części lekarzy. Stopy procentowe zostały w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć, a to na nowo budzi inflacyjne obawy. Wojciech Kowalik.
23: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
24: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
23: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas, bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
24: Po pierwsze zobaczyć, czy to ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie, dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną z Zatoce Perskiej.
23: Na razie jednak, zdaniem ekonomisty, znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
22: Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się aż 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalności aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalności aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 13:05. Dzień dobry. Letnie wakacyjne granie w Radiu Sochaczew. Grażyna Polimowska, Gajda, witam. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba i Bartek Staniaszek upomniał mnie, żebym koniecznie o tym przypomniała, bo okazuje się, że kebab to niemal ulubione danie Polaków. Pewnie Bartek też jest w tej grupie. Ile zjadamy tych kebabów, no to sprawdźmy 1,8 miliarda rocznie, czyli w skali kraju daje to wynik 5 milionów zamówień dziennie. Czołowe lokalizacje, jeżeli chodzi o kebaba, mazowieckie, śląskie i pomorskie. Belinda Carlyle,

0: Rihanna na 94,9 FM. A skoro tak już przeglądamy kalendarz, to jest taka informacja w naszym kalendarzu filmowym na dzisiaj. Rok 1969, 10 lipca, padł wtedy pierwszy klaps na planie komedii filmowej Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. To kultowa komedia polska. Przypominam ją wam. Może fragmencik, posłuchajcie.
1: Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali dla pasażerów znajdujących się na naszym statku wieczorem.
2: Bardzo mi przykro. Inżynier Mamoń jestem.
3: Mamoń.
2: Bardzo mi przykro, Sidorowski.
4: Przedstawiam państwu nowego naszego kolegę.
3: Mordę kopany.
4: Będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Proszę myśleć optymistycznie w tej chwili. Proszę bardzo.
2: To mnie wzrusza.
6: Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów.
2: Pan mówi teraz, mówi o przyrodzie teraz.
1: Tak pięknie w okolicznościach przyrody i tego i niepowtarzalnej.
7: Susza wywarła wielkie spustoszenie.
1: Tak.
8: W damskiej ubikacji napisane jest głupi kałowiec.
0: To wszystko z filmu Marka Piwowskiego Rejs. Jak żywy.
9: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
10: Reklama. Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
16: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w Super Pensję, by co miesiąc dostawać

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.

Elton John i Nikita, 25 minut po 13. To jeszcze a propos rejsu, filmu Rejs Marka Piwowskiego. Przypomniałam, że 10 lipca 1969 roku padł pierwszy klaps na planie tej komedii filmowej, kultowej polskiej komedii filmowej. I uwaga, obok takich gwiazd jak Stanisław Tym, Zdzisław Maklakiewicz, Jan Himilsbach, Jolanta Lotte, wystąpił również Franciszek Niewiadomski, czyli nasz kolega, doskonale znany z takiej audycji Sobota z Franiem, sochaczewski dziennikarz. I z informacji, które znalazłam, wynika, że w filmie Rejs zagrał pierwszego big beatowca, że podpisał umowę z Markiem Piwowskim. Marek Piwowski stawiał na naturszczyków. No i ta umowa zawiera dokładne informacje, na jakich warunkach będzie z Frankiem Niewiadomskim współpracował znakomity reżyser, a nawet jest tu napisane, jaką należność otrzyma. 120 zł za każdy dzień zdjęciowy. To trzeba jeszcze dopytać Franka, ile miał tych zdjęć zdjęciowych, ile miał tych dni zdjęciowych i no i jaka kwota wpłynęła do jego kieszeni. Nie wiem, czy konta wtedy były. W każdym razie sława podąża za nim. Pozdrawiamy oczywiście Franciszka Niewiadomskiego.

0: Ta informacja na pewno zainteresuje miłośników starej motoryzacji. Przypomnę, 12 lipca, czwarte sochaczewskie spotkania z klasykami od godziny 11 do 15. Zapraszamy na targowisko miejskie przy ulicy Pokoju. Tutaj ma zaparkować kilkaset pięknie zachowanych klasyków. Będą trabanty, motocykle, traktory, wartburgi, syrenki, polonezy, a ja myślę, że najlepiej do udziału w tym zjeździe i do kibicowania klasykom opowiedzą Agnieszka Wolińska i Jarosław Chawryszko ze Stowarzyszenia Sochaczewskie Fiaty 126P.
1: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
2: Że te przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
1: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak, w koło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
2: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary zabytkowy, traktory, więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
1: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
0: No to zapraszamy, wyciągajcie te cuda z garażu, nie wiem, gdzie tam jeszcze macie je ukryte i przybywajcie do Sochaczewa na czwarte sochaczewskie spotkania z klasykami. Organizatorzy obiecują gorące przyjęcie.
3: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
6: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
5: Jestem Vaiana.
6: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet.
7: Miski wypełnione po brzegi.
8: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80. Telefon 793 358 952.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
11: Słyszysz?
12: Tak,
11: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
4: Sea Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
17: Reklama.

0: Dawid Kwiatkowski, bez ciebie 12 minut dzieli nas od godziny 14. To co ja wam na jutro mogę jeszcze zaproponować? Tańce, przypominam. Jutro na bulwarach warsztaty taneczne, więc można trochę się podszkolić, żeby potem całe wakacje przetańczyć. Są to takie warsztaty zatytułowane Tańce Świata, a prowadzi je Szkoła Tańca Pasjonat. Rafał Karbowiak, szczegółowo jak to będzie wyglądać?
1: Kolejne warsztaty rozpoczną się już w najbliższą sobotę o godzinie 19.45 i potrwają do 20.30. Tym razem będziemy musieli zmienić troszeczkę lokalizację ze względu na inną imprezę, która będzie się kończyła właśnie na muszli koncertowej, gdzie zazwyczaj te warsztaty się odbywają. Tym razem pewnie zmienimy lokalizację na bulwary.
0: No to zapraszamy na bulwary i jutro nauka tańca baciaty. Instruktor Berbera Zielińska. Spróbujcie swych sił. Życzę powodzenia oczywiście.

0: Grupa Magma i Aisha Ile to już lat od premiery tego utworu. 3 minuty do 14, za chwilę wiadomości, będzie o tym, jak pracować w upały, jakie obostrzenia, jakie ograniczenia.
1: Radio Słuchacze, gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji.

0: Cyfryzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
9: Reklama.
10: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Gmina Sochaczew rozbuduje oświetlenie uliczne w Rozlazłowie. Podpisane zostały umowy w tej sprawie. W tym serwisie także o oświetleniu, tylko że w gminie Rybno mają tam się pojawić lampy solarne. A już w najbliższą niedzielę kolejna okazja, żeby przejechać się zabytkowym Jelczem oraz zobaczyć więcej klasyków motoryzacji. Zaprosimy na czwarte spotkanie z klasykami. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gmina Sochaczew rozbudowuje oświetlenie uliczne. Obecnie trwają prace przygotowawcze dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych w miejscowości Rozlazłów. Umowa na realizację inwestycji została już podpisana, a termin wykonania projektu został określony do 23 sierpnia tego roku. Dokumentacja projektowa została opracowana i złożona wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. A oświetlenie poprawić się ma także w gminie Rybno, która na ten cel otrzymała środki z budżetu Mazowsza w ramach programu Mazowsza. Sowiecki instrument wsparcia adaptacji do zmian klimatu Mazowsze dla klimatu 2026. Chodzi o lampy solarne, mówi wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
12: Dofinansowanie wynosi 104 tysiące złotych. Jest to 50% wartości zadania. Całkowity koszt inwestycji to 208 tysięcy złotych. W ramach zadania zamontowane zostaną 32 nowoczesne lampy LED z własnym zasilaniem solarnym w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Zakres prac obejmuje wykonanie fundamentów, montaż słupów, paneli fotowoltaicznych, akumulatorów. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo po zmroku, zwiększy komfort mieszkańców oraz przyczyni się do ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
11: To kolejna okazja, by przejechać się zabytkowym autobusem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Jelcz M11 pojawi się w niedzielę, podczas czwartych sochaczewskich spotkań z klasykami, czyli z lotu zabytkowej motoryzacji organizowanego przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P we współpracy z miastem Sochaczew.
13: Zakład Komunikacji Miejskiej podstawi swojego Jelcza
9: będą przejażdżki po mieście za wrzutkę do puszki, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy zawsze na coś nie zbierali. Jednak charytatywnie zawsze trzeba pomagać i zbieramy dla pani Woni Kamińskiej. No i za wrzuteczkę do puszki można będzie tym autobusem pojeździć. Ogólnie w ogóle będą po placu kręcili się wolontariusze z puszkami, gdzie można będzie jednak wspomóc.
11: Mówił Jarosław Habryszko ze stowarzyszenia. A Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sochaczewie już dzisiaj zapraszają na spotkanie artystyczne. Zebrani będą mieli okazję przypomnieć sobie poezję Leopolda Staffa oraz Bolesława Leśmiana. O nastrojową oprawę muzyczną wieczoru zadbają Janusz i Joanna Potępscy. Start o godzinie 18, wstęp wolny.
13: Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
14: This morning, David, at the night, Royal Oxide.
15: Panie pasterze moim, nie zbywa mi na niczym.
16: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać dowód.
15: Panie pasterze moim, nie zbywa mi na niczym.
16: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać dowód spokojnych prowadzi mnie.
17: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa, Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
13: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Lipiec na razie nas nie rozpieszcza, ale wkrótce się to zmieni. 19 stopni na termometrze. Nie pada, padał deszcz w nocy. Nie pada, nie wieje, jest bardzo spokojnie. Dzisiaj Polska podzielona na dwie części. Ta zachodnia i centrum spokojna, bez deszczu, natomiast wschodnia z przelotnymi opadami deszczu. A kiedy będzie cieplej? Cieplej już po weekendzie, więc można wyjeżdżać nad polskie morze. Prawdziwe uderzenie ciepłej pogody właśnie w poniedziałek. 24 stopnie u nas będzie, w niektórych rejonach zdecydowanie więcej, nawet 28 stopni. I kolejne dni będą coraz cieplejsze, a końcówka tygodnia to nawet temperatury w okolicach 30 i ponad 30 stopni, czyli powracają upały.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 6 minut po 14:00. U nas tylko wakacyjne granie. Za chwilę Lady Gaga, Romance. Ja życzę Wam tylko udanych znajomości wakacyjnych, a w tej godzinie trochę medycyny estetycznej, czyli jak dbać o ciało w wakacje. Kochamy słońce, no ale potrafi ono siać.

Sarsa i Tęskno mi, a ta informacja może zainteresować zagranicznych kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej, a jest to reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji. W tym wypadku zginęły dwie osoby. Jak jeżdżą tureccy kierowcy? O tym wiedzą ci, którzy w Turcji korzystali z taksówki. Wiedzą, że przepisy im w ogóle nie przeszkadzają, byle prędzej drogą, chodnikiem, jak się da. Ale jeszcze lepsi pod tym względem są ukraińscy kierowcy, którzy czasem nie zawracają sobie w ogóle głowy prawem jazdy. Pewien obywatel Ukrainy mieszkający w Polsce zamówił sobie taki dokument przez internet, zapłacił 1000 zł i wszystko byłoby okej, gdyby nie kontrola policji. No, policjanci niestety odkryli, że to fałszywy dokument, PESEL się nie zgadzał, a za posługiwanie się fałszywymi dokumentami grozi 5 lat. No to będzie nasz kierowca miał okazję, by dokładnie zapoznać się z polskimi przepisami drogowymi.

0: 14:20, a u nas już za chwilę audycja dla tych, którzy chcą zadbać o swoje ciało. Ja mam taką informację, która na pewno osłodzi wszystkim fanom piłki nożnej brak polskiej drużyny w Mistrzostwach Świata. Wczoraj Francuzi pokonali Maroko, a w naszym kalendarzu taka informacja, słuchajcie, 10 lipca rok 1982 podczas rozgrywanych w Hiszpanii 12 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska pokonała na Estadio José Rico Pérez w Alicante w meczu o trzecie miejsce Francję 3-2. No cóż, tyle, że to już niestety było. Miejmy nadzieję, że może się jeszcze kiedyś powtórzy.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
16: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
19: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
20: Reklama.
21: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
22: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
23: W studiu specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, specjalistka odnośnie dbania o siebie, o swoją skórę oczywiście, kosmetolog Anna Orzeszek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Zacznę od tego, co mnie ciekawi najbardziej. Czy panowie zaglądają do studia kosmetycznego i czy chowają się za filarem, że tutaj są? Czy wręcz przeciwnie, już więcej panów dba o siebie i pytanie, czy robią to z dumą, z taką świadomością?
24: No
23: dzisiaj.
24: Właśnie, tak. Na przestrzeni tych kilkunastu lat, dajmy na to 10 lat temu, panowie przychodzili i umawiali się na ostatecznie możliwą godzinę 19, 20, żeby po prostu wychodząc, nikt ich nie widział, raczej nawet nie robiąc jakichś specjalnie jakby w dziwnych zabiegów typu mezoterapia czy coś, po prostu nie chcieli, krępowali się i jakby procentowo tych klientów mogło być tak kiedyś około 10-20%. Natomiast w tym momencie jestem w stanie stwierdzić, że są dni, kiedy naszej klienteli to jest połowa, 50-50, 40%-50%, i teraz panowie wcale się nie krępują, nie wstydzą, w ciągu dnia przychodzą i pomiędzy też przewijają się kobiety, nie wstydzą się tego. Teraz jest raczej w modzie dbać o siebie, to nie jest nic wstydliwego. Myślę, że to jest nawet takie, no trzeba tak wyregulować brwi, nawilżyć twarz, skórę, no to...
23: I panowie przychodzą, wiedzą czego chcą, po co przyszli, czy tak trochę pytają, albo co byśmy mogli?
24: Oni wiedzą jaki chcą mieć efekt, ale nie wiedzą jaki zabieg, tak.
23: A jeżeli chodzi o wiek? Mamy
24: też nie
23: panów.
24: Mamy. Właśnie też nie ma tutaj jakby przedziałów wiekowych, bo bardzo młodzi chłopcy przychodzą, no często ich mamy przyprowadzają, są to nastoletnie skóry, ale mam też panów, którzy bardzo o siebie dbają i w wieku bardzo późnym, takim naprawdę już dawno po pracy, tak, jakieś tam 80 lat nawet bywa, więc to jest wszystko ruchome. Nie ma tak, że 30-40 lat przychodzą, nie.
23: To jeszcze zapytam z konkretnym problemem, bo powiedziała pani o efekcie, czyli rozumiem, że mają pewne oczekiwania. Mhm. Ale na przykład czasami coś na skórze może się pojawić i wtedy właśnie takich gości salonu też mamy, którzy mają konkretny problem, który trzeba naprawić?
24: Tak. Trądzik, właśnie jakieś przebarwienie, jakieś naczynie do zamknięcia. Przychodzą z owłosieniem, przychodzą z konkretnym problemem i my wtedy jakby radzimy tutaj co zrobić. Robimy planning i bardzo chętnie, no to też panowie z daleka przyjeżdżają, tak? No gdzieś tam usłyszeli od siostry, od kuzynki.
23: I rekomendacja też jest ważna.
24: Rekomendacja.
23: Dobrze, niech mi pani powie w takim razie o tych zabiegach upiększających, ujędrniających. Co lubią panie, co lubią panowie?
24: Więc... No, znowu jest temat rzeka, kurczę, tych zabiegów jest naprawdę dużo. Są zabiegi, które są topowe teraz, po prostu są topowe, są gdzieś tam w sieci, to wszystko krąży i może powiem najchętniej, jak panie czy panowie dzwonią, na co chcą się umówić, dobrze? No bo to tak będzie nam łatwiej. Więc no jest taki zabieg, który od myślę 2 lat dzwonią, na co chcą się umówić, dobrze? No bo to tak będzie nam łatwiej. Więc no jest taki zabieg, który od myślę 2 lat szaleje w sieci, gdzieś tam na Instagramie. Jest to zabieg, który nazywany jest teraz dermapenem. No i to jest taki zabieg, no dla mnie to jest trochę śmieszne, bo ja to ciągle muszę tłumaczyć w gabinecie, jaka jest prawda i jak to wygląda, dlaczego dermapen. No bo no tutaj rozumiem, jak usłyszysz hasło dermapen, to co sobie myślisz?
23: Myślę, że czyli dermatologia i pen, czyli długopis. Jakiś magiczny długopis do skóry.
24: I to jest zabieg, tak?
23: No, to znaczy, tak. No, obstawiałbym, że to coś robi, to znaczy, to że to robi, może nam tak, pomóc, prawda?
24: Tak. A prawda jest taka, że dermapen no, to nie jest niczym innym jak mezoterapią mikroigłową, z której akurat robiłam specjalizację. I to jest mikronakuwanie skóry, przez co skóra jest bardziej chłonna składników odżywczych. To są mikronakucia, przez które przechodzą składniki i to można łączyć jakby każde ampułki, w zależności od potrzeby, tak? Ale no jakby ludzie myślą potocznie, aha, dermapen to jest jakiś nowoczesny zabieg,
23: Tak? Coś nowego.
24: To ja chcę na Dermapen, ja chcę na Dermapen i nawet się bardzo ciężko klient przestawia, że aha, ale to jest coś, co było, jest i będzie i to zawsze w ten sposób, tak? No i Dermapen też nie jest dla każdego, tak?
23: To... Gdybyś mogli powiedzieć, co to jest za zabieg?
24: Mm-hmm. To są mikronakucia skóry.
23: Czyli jakaś taka
24: tak, ingerencja. Igiełkami, okay. Tak z zewnątrz, powierzchownie mamy powiedzmy, nie wiem, 12, 24, 36, 48 igiełek, mikroigiełek i my je po prostu mikronakuwamy skórę na odpowiednią głębokość. W zależności, co chcemy uzyskać, przez co nam przechodzą składniki odżywcze, używamy ampułek, które wchłaniają się głębiej.
23: Okay.
24: I to jest ten Dermapen, to są takie mikronakucia skóry na różne głębokości.
23: Które odżywiają, mają za zadanie odżywić, poprawić?
24: No tak, tak, tak, mają.
23: Mhm. Ale... mogę też rozwinąć właśnie, co to, jaki ma być efekt?
24: Efekt ma być taki, że po prostu w głębszą warstwę skóry ma nam wejść produkt. Okay. Konkretna ampułka, która nam tak w tej reakcji ze skórą daje efekt. Na początku skóra się łuszczy, odżywia się wewnątrz i owszem. Natomiast co ja chcę ważnego powiedzieć, że to nie jest zabieg dla każdego. To nie jest tak, że Dermapen robi cuda na każdej skórze. Jest bardzo dużo, ale dlaczego nie robić? I najpierw trzeba to ocenić przez specjalistę, bo jeżeli ktoś ma płytką naczyniowość, ma problemy z pękającymi naczynkami i to wszystko po prostu można tylko podrażnić, albo ma jakieś stany zapalne, trądzik różowaty, tego typu rzeczy, no coś, co się może jeszcze pogłębić, no nie każdy może ten zabieg mieć wykonany i z tym się trzeba jakby wcześniej skonsultować, zobaczyć, zrobić jakąś próbę, no bo jak się dzieje tragedia, to wszyscy wiedzą, gdzie trafić, a jak no po prostu szukają, no to tak. No,
23: to jeszcze, zapytam, właśnie, powiedziała pani, że ten zabieg jest hitem,
24: tak.
23: I ktoś dzwoni, umawia się i w trakcie wizyty jest pani w stanie powiedzieć albo zasugerować, że ten zabieg może być nieodpowiedni dla tego typu skóry?
24: Tak, tak. No, my przeważnie umawiamy konsultację jako pierwszą, żeby sprawdzić w ogóle, czy to jest skóra, która jest odpowiednia pod tego typu zabieg. To jest jedna rzecz, tak, że nie dla każdego typu cery, a druga rzecz, nie w każdej porze roku. To też nie jest całoroczny zabieg.
23: Czemu?
24: No,
23: teraz... Chodzi o zimę, temperatury i tak dalej?
24: Tak,
23: czy?
24: Nie wolno na przykład zrobić, jeżeli na dworzu jest ostry mróz, tak, no bo jednak tutaj jak...
23: Będzie ten szok, o którym pani mówiła.
24: Tak, szok, no i tak też tak jak na szybie nam woda zamarza szybko, tak samo w porach, jak wyjdzie taka klient.

0: Stefanowi lżona po mikronakłuciach i wyjdzie i po prostu jest minus 10, to wszystko działa rozpierająco na jej naczynka i można naprawdę zrobić wielkie kuku. Nie może być mróz na dworzu. Tak samo nie można tego robić w lecie. Już nie tylko dlatego, że wysokie promieniowanie i opalanie, no bo tego jesteśmy w stanie uniknąć. Tak, jak ktoś jest poważny, no to jest w stanie się nie opalać po zabiegu. Natomiast jak jest duszno, skóra się poci, to nie sprzyja nam do wygojenia. pH jest kwaśne, to wszystko też się komplikuje, nie wolno tego robić, jak jest po prostu gorąco, duszno, tak, to też po prostu w upały omijamy.
1: Teraz temat, którego ja jestem ciekaw, bo gdzieś tam słyszałem różne rzeczy, ale nie ma lepszej okazji, niż zadać takie pytanie specjalistce. Pani Aniu, czy mycie twarzy zwykłą wodą z mydłem jest okej? Okay? Wstajemy, taka standardowa procedura, trochę mydełka, pułku, tak, rano i wieczorem.
0: Tak, no. Bardzo fajna procedura i każdy ją lubi, natomiast z takiego punktu widzenia naszego absolutnie ani sama woda, ani woda z mydłem, ponieważ mydło zawiera bardzo dużo detergentów. Mydło służy do zmycia brudu z rąk, tak, jakiegoś...
1: Czyli mydło do mycia rąk.
0: Mydło, tak, mydło ogólnie do mycia, ale nie do mycia twarzy. Skóra na twarzy jest zbyt wrażliwa i nie możemy jej tak traktować właśnie w zbyt ostry sposób detergentem, ponieważ ona zaczyna nam się bronić. My podrażniamy barierę hydrolipidową i ona w normalny, naturalny sposób zaczyna nam się bronić po prostu, wyświecać, jakby zaczyna nam produkować sebum więcej, bo ona się chroni, tak? Wysuszamy.
1: Wspominała pani właśnie, że w nocy jakieś procesy zachodzą, tak?
0: Tak, bo mycie twarzy bardzo ważne jest i rano, i wieczorem, z tym, że no właśnie ważniejsze jest rano. Ważniejsze jest rano dlatego, bo najwyższe wydzielanie się sebum i łoju mamy w nocy. Po prostu w naturalny sposób skóra nam się wypaca. I jak rano wstaniemy i opłuczemy sobie tą skórę wodą, no to jesteśmy nie do myci. No woda nie, tłuszcze nie są rozpuszczalne w wodzie i wtedy zaczynają nam się kumulacje bakterii. To jest bardzo ważne przy młodzieży, tak, szkolnej, przy tych skórach trądzikowych, no bo bardzo, bardzo często jest tak, że zbyt szorstko się traktujemy, albo zbyt delikatnie, a gdzieś to trzeba wszystko wyważyć, więc tak jak mówiłam, wodą z mydłem nie, natomiast myć tak, tylko woda z jakąś pianką do mycia twarzy, z żelem do mycia twarzy, z czymś, co służy stricte do twarzy. I to jest najważniejsze, żeby po prostu było dobre pH, żeby nie podrażnić za bardzo, ale żeby być umytym, domytym z rana, tak, i wtedy nie ma kumulacji tych bakterii.
1: Rano i wieczorem częściej?
0: I rano, i wieczorem. Rano ważniejsze, wieczorem no to wiadomo, no każdy się kąpie, gdzieś tam spłukuje, fajnie jest też sobie delikatnie czymś do mycia twarzy umyć twarz.
1: Dobrze, to o depilację muszę zapytać. Czy depilacja jest kwestią, zabiegiem tylko dla pań, albo czy tylko domeną pań? No i na czym polega ten zabieg i których miejsc dotyczy?
0: Rozumiem, pytasz mnie o depilację taką po prostu, wyrywanie włosów, tak?
1: Usuwanie włosów z ciała.
0: No to możemy albo pastą cukrową, albo woskiem i tutaj nie ma reguły i panowie i panie przychodzą bliżej lata, nawet powiem szczerze, panowie częściej, bo no wiadomo, wyjeżdżają na wakacje, gdzieś tam w niefajnych miejscach typu plecy rosną włosy, więc łatwo jest przyjść, wyrwać i ma się spokój na jakieś półtora miesiąca. Panie też przychodzą, panie są bardziej regularne. Panie przychodzą sobie całorocznie, bo to jest po prostu wygodne.
1: Wolimy permanentne usuwanie włosów, czy te cykliczne zabiegi? Chodzi mi o różnicę między depilacją a epilacją.
0: Są osoby, które kiedyś przychodziły tylko i wyłącznie na wosk, tak, a teraz już są po sesjach epilacji i co ja słyszę? Ja zawsze słyszę: kurczę, dlaczego ja wcześniej tego nie zrobiłam? Jakie to jest wygodne? Czemu ja wcześniej o tym nie wiedziałam? Czemu ja w to nie wierzyłam? I tak jest cały czas. Wszyscy, którzy są pod odpowiednio dobranej sesji epilacji laserowej i skończyli, tak? Jakby posłuchali się, zrobili wszystkie sesje i im włoski nie rosną, są zadowoleni.
1: To jest jednorazowy zabieg, czy jak to wygląda proceduralnie? No bo rozumiem, mamy różne włosy w różnych miejscach na ciele, różnie ta skóra też w danym miejscu wygląda, tu jest cieńsza, tu jest grubsza, tu tych włosków jest więcej, tu mniej. Czy tutaj te sesje też mają znaczenie, czy po prostu idziemy,
0: tak,
1: pyk i nie ma?
0: To znaczy, no tak, można to sobie tak wyobrazić, że No, każdy by chciał przyjść, zrobić raz i nie ma.
1: Z głowy.
0: Tak, ale prawda jest taka, że no, każdy człowiek, niezależnie od koloru włosa, ma cztery fazy wzrostu włosa. Po prostu z danej cebulki mamy cztery fazy wzrostu, ten włosek wyrasta, wypada, wyrasta, wypada. Naszym celem jest przy epilacji zrobienia sesji w odpowiednich odstępach czasowych, żeby w każdej z czterech faz wzrostu podrażnić ten włos w odpowiedni sposób. No i tak dla przykładu, jak mamy cztery fazy, no to no nie wystarczy nam strzelić je cztery razy, no bo nigdy nie wiemy, kiedy się ta jakby faza zaczyna, kiedy się kończy. Natomiast no już bezpiecznym jest zrobić pięć czy sześć razy, no bo wtedy jak w odpowiednich czasach sobie to strzelimy, tak, to wtedy podrażniamy nerw już tak permanentnie, że po prostu ten włos naprawdę nam nie odrasta. No ale to jeszcze nie koniec jakby no zabawy z tym wszystkim, bo tutaj gdzieś, gdzie jest, nie wiem, bródka, wąsik, pachek, jakby górne partie, to te zabiegi pomiędzy można dzielić na między 4 a 5 tygodni, bo tak one są naprzemienne. 4 a 5 tygodni te włosy, które są na górze, nam mniej więcej się wymieniają, więc te jakby sesje laserowe w takich odstępach być powinny na górne partie. A zabawa się zaczyna z dolnymi partiami, bo potem mamy jakby no bikini, płytkie, głębokie, uda, nogi, jakby całe, tak? I niżej, tym dłuższe odstępy czasowe, więc jakby tak bikini mamy między 8, 9, 10 tygodni, ale nogi już mamy między 8 a 12 tygodni, więc jakby tak policzyć 8-12 tygodni, odstępy pomiędzy laserami plus po prostu no ilość przyjść, to nam się rozbija to na cały równy rok.
1: Do tych kwestii kosmetycznych albo właściwie masażowych i prezentowych będziemy jeszcze wracać, ponieważ tutaj też to jest jedno z pytań, które ja usłyszałem, które warto by było pani zadać pod kątem prezentów i voucherów, ale obiecuję, to zrobimy w następnym odcinku.
0: Dobrze.
1: A w studiu Radia Sochacze, przypomnę, była specjalistka od skóry, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
13: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Super okazje dla Ciebie w Grammarket. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Grammarket. Polska jakość w niskich cenach.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.

0: Republika i biała flaga. A propos wakacji, przypominamy, terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko w następujące dni. Przez cały lipiec, poniedziałki w godzinach 10-17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 15.30, a w kolejnych miesiącach poniedziałki od 8 do 17.30, wtorki od 8 do 15.30. Jeszcze tylko przypomnę, terenowy punkt paszportowy mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, parter, pokój numer 16. No to zapraszamy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany George Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660 001 504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Już jutro cykl Tańce Świata. Na sochaczewskich bulwarach będzie można zatańczyć baciatę. Przystań Aktywnego Seniora w Żdziorowie zaprasza na wycieczkę do Kazimierza. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Koncerty chopinowskie w Brochowie. Już w niedzielę koncert fortepianowy. Sannicki Pałac zaprasza na recital pod gołym niebem. Wystąpią laureaci międzynarodowych warsztatów. Oskar Tomczyk, zapraszam. Miasto Sochaczew razem ze Szkołą Nauki Tańca Pasjonat zaprasza już jutro na pierwszą odsłonę letniego cyklu Tańce Świata. Będą to warsztaty tańca baciaty. Poprowadzi je ekspertka w swojej dziedzinie Barbara Zielińska. Tym razem ze względów organizacyjnych warsztaty odbędą się na bulwarach, a nie jak zwykle w amfiteatrze.
11: Kolejne warsztaty rozpoczną się już w najbliższą sobotę o godzinie 19.45 i potrwają do 20.30. Tym razem będziemy musieli zmienić troszeczkę lokalizację ze względu na inną imprezę, która będzie się kończyła właśnie na muszli koncertowej, gdzie zazwyczaj te warsztaty się odbywają. W związku z tym przeniesiemy naszą aktywność teraz, nasze tańce na bulwary i tam Państwa zapraszamy. Będziemy tym razem tańczyć baciatę.
10: Zapraszam, Rafał Karbowiak, założyciel Szkoły Tańca Pasjonat.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Od jakiegoś czasu w gminie Sochaczew, a konkretnie to w Żdziorowie, działa przystań Aktywnego Seniora, która organizuje wiele inicjatyw mających na celu aktywizację mieszkańców. Jedną z nich jest organizowana aktualnie wycieczka do Kazimierza. Jak informuje Świetlica w Żerowie, są jeszcze wolne miejsca.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ruszył coroczny cykl letnich koncertów chopinowskich w Bazylice pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Brochowie. W najbliższą niedzielę na fortepianie zagra Rafał Łuszczewski. Co ciekawe, osobnym bohaterem wszystkich koncertów pozostaje właśnie fortepian.
12: To jest fortepian Steinwaya, który otrzymaliśmy w darze od wybitnej polskiej pianistki Reginy Smędzianki, która w testamencie zapisała, że przekazuje ten fortepian w darze dla towarzystwa, ale prosi o wykonanie tego testamentu dopiero 10 lat po jej śmierci. I te 10 lat minęło 3 lata temu i od tego czasu ten fortepian nam służy. Jest to znakomity instrument, no, który zresztą na przykład przy takich upałach, jak mamy obecnie, to ma znaczenie, że klawisze są pokryte kością słoniową. i pianiści zawsze chwalą, że palce się w ogóle nie pocą, bo te klawisze są chłodne, takie w dotyku.
13: Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabieńskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
14: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji. Ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
13: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Upały wracają w weekend jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
15: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
13: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No to jedziemy nad morze, skoro tam najwięcej słońca. Tylko jeden warunek. Trzeba mieć jeszcze urlop. Piątek, 10 lipca, 19 stopni na termometrze. Tak się zdecydowanie przejaśniło. Słońce zaświeciło. Piękne piątkowe popołudnie. Zaczynają pewnie niektórzy weekend. Jutro jeszcze cieplej, 22 stopnie. Niedziela podobnie ciepła. Jutro gdzieniegdzie może popadać, ale w niedzielę trochę chmur się pojawi. Od poniedziałku z każdym dniem będzie coraz cieplej. I jak zapowiadają synoptycy, to już powrót upałów.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Letnie granie, 6 minut po 15. Grażyna Bońmowska-Gajda, dzień dobry. Za chwilę audycja Tradycje Wisłą Płynące. Jak sądzicie, jakie są ulubione potrawy Mazowsza? Żur, rosół staropolski, krupnik z kaszy jaglanej, pasztet z karpia, raki po warszawsku, szczupak w maśle, comber z dzika po kurpiowsku, staropolski bigos. Niektóre znamy. Nawet ze smaku. Anestezja.

0: Audycje Wisłą Płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Nadwiślańska codzienność na Mazowszu. Wisła przez stulecia stanowiła podstawę życia gospodarczego mieszkańców Mazowsza. Rzeka nie tylko umożliwiała transport towarów, ale także dostarczała pożywienia i pracy. Nad jej brzegami żyli rybacy, którzy od pokoleń łowili sandacze, szczupaki czy sumy, zaopatrując w żywność okoliczne wsie i miasta. W wielu miejscowościach rybołówstwo było równie ważnym źródłem utrzymania jak rolnictwo. Z Wisłą związani byli także szkutnicy, czyli rzemieślnicy budujący i naprawiający łodzie, szkuty, dubasy oraz tratwy wykorzystywane do transportu rzecznego. Ich umiejętności miały ogromne znaczenie dla funkcjonowania handlu wiślanego. W nadwiślańskich osadach działały warsztaty, w których powstawały jednostki dostosowane do zmiennych warunków rzeki i potrzeb flisaków. Ważnym elementem nadwiślańskiego krajobrazu były także barki przewożące ludzi, zwierzęta i towary między brzegami rzeki. W czasach, gdy mosty należały do rzadkości, przeprawy promowe odgrywały kluczową rolę w komunikacji i handlu. Wisła kształtowała również codzienne życie mieszkańców. Wyznaczała rytm pracy, wpływała na lokalne zwyczaje i wierzenia, ale jednocześnie budziła respekt. Coroczne wezbrania i powodzie zmuszały ludzi do budowy wałów przeciwpowodziowych oraz dostosowywania sposobu gospodarowania do kaprysów rzeki. Mimo zagrożeń, mieszkańcy nadwiślańskich terenów traktowali Wisłę jako źródło utrzymania, naturalną drogę komunikacyjną i ważny element swojej tożsamości. Tradycje flisackie są częścią bogatego dziedzictwa kultury wiślanej. Obok flisaków współtworzyli ją rybacy, szkutnicy, przewoźnicy, promowi oraz wszyscy ci, których życie i praca od pokoleń związane były z nurtem królowej polskich rzek. Flisacy, nazywani również flisami, byli marynarzami rzecznymi zajmującymi się transportem towarów Wisłą i jej dopływami. Nazwa wywodzi się od niemieckiego słowa flosser, oznaczającego przewoźnika. W różnych regionach Polski określano ich także mianem spławników, pławników czy powoźników wodnych. Pomocników flisaków zajmujących się spławem drewna nazywano orylami. Flisacy, jako ludzie związani z rzeką, wolnością i nieustanną podróżą, zyskali z czasem miano książąt wodnych. Stanowili podstawową załogę statków rzecznych. Ich głównym zadaniem było wiosłowanie i obsługa jednostek pływających. Zawód flisaka wymagał nie tylko ogromnej siły fizycznej, ale również rozległej wiedzy o rzece, nurtach, mieliznach i technikach żeglugi. Szczególnym szacunkiem cieszyli się retmani, czyli kierownicy załóg, odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi i ładunku. Od nich oczekiwano doskonałej znajomości rzeki oraz umiejętności dowodzenia załogą. Flisacy tworzyli specyficzną społeczność o własnych zwyczajach, gwarze i obrzędach. Praca na rzece wymagała odwagi, doświadczenia i doskonałej znajomości nurtu. Ludzie Wisły spędzali poza domem wiele miesięcy, dlatego wykształcili silne poczucie wspólnoty. Kandydaci do flisackiego fachu przechodzili specjalne obrzędy inicjacyjne zwane bierzmowaniem czy chrztem flisackim. Miały one charakter inicjacyjny i były połączeniem dawnych wierzeń z tradycją chrześcijańską. Nowicjusz, zwany frycem, przechodził szereg prób i żartobliwych rytuałów. Musiał wykazać się znajomością flisackiego rzemiosła oraz geografii rzeki. Następnie poddawano go symbolicznym zabiegom, takim jak polewanie wodą, smarowanie mułem rzecznym czy smaganie witkami. Ceremonię kończyła przysięga, a czasem frycowe, czyli wykupienie się poczęstunkiem, po czym następowało oficjalne przyjęcie do flisackiej wspólnoty. Obrzędy te miały uczynić z młodego człowieka odważnego, odpowiedzialnego i solidnego członka załogi. Flisacy byli prawdziwymi ludźmi rzeki. Ich życie podporządkowane było rytmowi Wisły, a długie miesiące spędzane na wodzie budowały wyjątkową więź z rzeką. Zimą oczekiwali nadejścia wiosny i rozpoczęcia kolejnego sezonu spławu. Na statku czuli się jak u siebie, a Wisłę traktowali niczym własny dom. Wisła od wieków była czymś więcej niż tylko rzeką. stanowiła szlak komunikacyjny, źródło utrzymania, ale także przestrzeń kształtującą kulturę, tożsamość mieszkańców Mazowsza. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie Urzecza, wyjątkowego mikroregionu etnograficznego, rozciągającego się po obu stronach Wisły na południe od Warszawy. Dzisiejsza Góra Kalwaria i Wilanów na Lewobrzeżu, czy Karczew i Miedzeszyn na prawym brzegu. To właśnie tutaj przez stulecia rozwijała się kultura ludzi związanych z rzeką. Rybaków, przewoźników, oleędrów i flisaków, których życie wyznaczał rytm nurtu Wisły. Nazwa regionu wywodzi się od słowa urzecze, oznaczającego teren położony nad rzeką. Najstarsze źródła potwierdzające istnienie tej nazwy pochodzą z XVIII wieku. Choć urzecze przez długi czas pozostawało niemal nieznane, jego mieszkańcy tworzyli odrębną społeczność wyróżniającą się strojem, zwyczajami, sposobem gospodarowania oraz silnym związkiem z Wisłą. Położenie regionu miało ogromny wpływ na jego rozwój. Wisła nie była dla mieszkańców przeszkodą, lecz naturalną drogą łączącą oba brzegi rzeki. W czasach, gdy drogi lądowe były słabo rozwinięte, transport wodny stanowił najłatwiejszy sposób przemieszczania się ludzi i towarów. Rzeka pełniła funkcję podobną do współczesnej autostrady. Dzięki niej mieszkańcy Urzecza utrzymywali kontakty handlowe z Warszawą, Gdańskiem oraz wieloma miejscowościami położonymi nad Wisłą. Ważną rolę w życiu regionu odgrywali flisacy. Byli oni specjalistami od spławu towarów Wisłą. Od średniowiecza transportowali z Mazowsza do Gdańska zboże, drewno, miód i inne produkty rolne. W drodze powrotnej przywozili towary pochodzące z różnych części Europy. Dzięki swojej pracy przyczyniali się do rozwoju gospodarczego całego kraju, a Wisła stała się najważniejszym szlakiem handlowym dawnej Rzeczypospolitej. To właśnie kultura flisacka stała się jednym z filarów tożsamości Urzecza. Badacze wskazują, że na wyjątkowy charakter regionu wpłynęły trzy główne tradycje – mazowiecka, olenderska oraz flisacka właśnie. W XIX wieku etnografowie zwracali uwagę na odrębność mieszkańców Urzecza, podkreślali ich wysoki wzrost, charakterystyczną mowę oraz poczucie własnej tożsamości. Sami Urzeczanie często nie utożsamiali się z Mazurami, jak kiedyś mówiono na Mazowszan, zamieszkującymi sąsiednie tereny. Czuli się przede wszystkim ludźmi z nad Wisły, których codzienność i kultura zostały ukształtowane przez rzekę. W XX wieku rozbudowa Warszawy i postępująca urbanizacja sprawiły, że wiele dawnych tradycji zaczęło zanikać. Coraz gęstsza siatka połączeń kolejowych sprawiała, że coraz mniej osób zajmowało się flisactwem, a pamięć o odrębności regionu stopniowo słabła. Historia Urzecza pokazuje, jak ogromny wpływ na życie człowieka może mieć rzeka. Wisła przez stulecia kształtowała krajobraz, gospodarkę i kulturę mieszkańców Mazowsza. To dzięki niej powstała wyjątkowa społeczność Urzycan, a flisacy stali się symbolem wolności, odwagi i przedsiębiorczości. Dziś, gdy tradycyjny spław towarów należy już do przeszłości, pamięć o ludziach Wisły pozostaje ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Tradycje flisackie nadal płyną z nurtem historii, przypominając o czasach, gdy życie mieszkańców regionu było nierozerwalnie związane z królową polskich rzek. Niniejszy tekst powstał w oparciu o następujące prace. Spław i spławnicy na Wiśle, krótki rys historyczno-techniczny i obyczajowy. Bolesław Ślaski, Warszawa 1916. Wisła, biografia rzeki. Andrzej Chwalba, Kraków 2023. Twórczość internetową miłośników i mieszkańców Urzecza popularyzującą ten region. Czytał Grzegorz Piaskowski, kierownik działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
0: Tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest samorząd.

0: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
17: Audycja sponsorowana.
18: A my jesteśmy w pięknym, malowniczym miejscu w restauracji Chopin Café, w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina. Wyjątkowe okoliczności, no i wyjątkowe wydarzenie, czyli 222 urodziny George Sand. Wyjątkowa kolacja, wyjątkowy weekend czeka nas właśnie tutaj w Żelazowej Woli. Dzień dobry, poproszę Panią o przedstawienie się.
19: Dzień dobry, Anna Sarnycka z tej strony.
18: Co za uroczystość czeka nas już jutro?
19: Jesteśmy w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Jutro i przez cały weekend mamy specjalne wydarzenie. Będziemy świętować urodziny George Sand, 222 rocznicę. Z tej okazji przygotowaliśmy razem z szefem kuchni Ernestem Jagodzińskim wspaniałe menu, które jest inspirowane oryginalnymi przepisami, które według których gotowała George Sand, które dania, które podawała na swoich cudownych przyjęciach, które organizowała dla Fryderyka Chopina, ale też dla przyjaciół, dla najbliższych, dla śmietanki towarzyskiej i kulturalnej z całego Paryża. Przepisy powstały na podstawie książki, którą zdobyliśmy z Francji, ściągnęliśmy, która była wydana tylko w języku francuskim w jakimś małym nakładzie, ale udało nam się zdobyć używany egzemplarz przy pomocy wielu przyjaciół. Na podstawie właśnie przepisów z tej książki pan Ernest wybrał kilka takich przepisów, które uznał, że będą taką kwintesencją jej kuchni, które pasowałyby w ogóle do wydarzenia, żeby uczcić ten dzień, tą jej osobę, tą pasję jej do gotowania, więc... I właśnie w najbliższą sobotę o godzinie 17 przygotowujemy dla Państwa taką uroczystą, specjalną kolację, takie menu degustacyjne, składające się z kilku dań, do których sommelier wybrał francuskie wina, cudownie pasujące, podkreślające smak każdej potrawy. Zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsca, stolika, czasu spędzenia z nami chwili. Kolację uświetni występ Aleksandry Bobrowskiej. Będzie to występ gra na fortepianie. Będzie do tego śpiewane francuskie piosenki, więc tak jakby podkreślić charakter w ogóle wieczoru, osoby, dla której tak naprawdę się tu zbieramy, gromadzimy i szykujemy. Będzie również taka krótka wzmianka, historyczne ciekawostki, które opowie nam tutaj osoba z muzeum, która jest też fanem, pasjonatem nie tylko Fryderyka, ale również George Sand. Równolegle od soboty, od 11 jest dostępna wystawa, która jest sprowadzona w większości z Francji, z Noa, czyli z posiadłości, gdzie George Sand tak naprawdę z Fryderykiem spędzili swoje najszczęśliwsze lata. Jest ponad 100 eksponatów. Naprawdę bardzo ciekawa. Zachęcam, żeby zobaczyć tą wystawę. Ona będzie przez kilka miesięcy. Są cudowne drobiazgi, takie prywatne bardzo, ale też bardziej lub mniej znane ekspozycje.
18: To ja jeszcze podpytam, dlatego że tutaj będziemy mieć bardzo uroczystą kolację z mnóstwem atrakcji, tak jak pani powiedziała. Będzie to menu i tak się zastanawiam, co jest większym stresem, żeby to wszystko zagrało, żeby całe wydarzenie odbyło się bez przeszkód. Czy może właśnie tego stresu nie ma żadnego, bo wszystko jest dopięte i to jest taka celebracja nawiązująca do tego, co robiła George Sand, która też właśnie w podobny, ciekawy sposób z przyjaciółmi i znajomymi spędzała czas.
19: No myślę, że stres na pewno jest, bo jest wiele rzeczy, wiele szczegółów do przygotowania, do zorganizowania. Poza tym no, jest takie wyzwanie, że George Sand była taką osobą ciekawą, chyba kontrowersyjną, ale też bezkompromisową. I też tak w ogóle też potrawy czy desery, które stworzyliśmy specjalnie na ten dzień, są inspirowane jej charakterem. Zależy nam na tym, żeby jakby możliwie najlepiej, najfajniej oddać, jakby uczcić jej te urodziny, tak jak myślę, by sobie mogła wymarzyć.
18: No to na koniec jeszcze poproszę o zaproszenie dla tych, którzy się zastanawiają.
19: Zapraszamy serdecznie każdego, kto lubi dobre jedzenie, dobrą muzykę, cudowną atmosferę, przepiękną tutaj atmosferę parku. Zapraszamy każdego, kto jest nie tylko miłośnikiem George Sand i Fryderyka Chopina, ale też chce spędzić czas w wyjątkowy sposób, w fajnym miejscu i dowiedzieć się czegoś więcej o George Sand, o tym, jak gotowała, jaka była, co lubiła. Zapraszamy.
18: Jak zarezerwować miejsce i stolik?
19: Rezerwować można dzwoniąc pod numer 660 001 504. Można też wysłać maila kontakt@chopincafe.pl.
18: Ze mną pan Ernest Jagodziński, szef kuchni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
18: Wyjątkowa kolacja przed nami, 222 urodziny George Sand i uroczysty taki podniosły wieczór. Jak pana drogi się tutaj skrzyżowały właśnie z żelazową wolą?
4: Myślę, że jakby moje gotowanie, moje doświadczenie sprawiło to, że się spotkaliśmy. Dla mnie też jest to ogromne wyróżnienie, że mogę przygotować tak uroczystą kolację i skomponować to menu i sięgając trochę takiego połączenia kuchni francuskiej i kuchni polskiej.
18: Kuchnia polska sama w sobie jest bardzo ciekawa. kuchnia francuska, domyślam się, że też. Natomiast wydarzenie związane z taką mocną historią tutaj i Sochaczewa, i naszych tutaj stron. Czy tutaj ten prestiż wydarzenia, samo miejsce też wpłynęło na pana decyzję związane z tym, jak to menu będzie wyglądało?
4: Tak, to jest dla mnie też to podniosłe wydarzenie, tym bardziej, że w takim miejscu jesteśmy, gdzie to menu powinno też współgrać i być też trochę inspiracją, ale z drugiej strony pewną historią tamtych czasów.
18: Czy te decyzje były łatwe? Co w ogóle znalazło się w tym menu? Czy to zaprzątało długo pana głowę? Czy to było tak na zasadzie, że szybkiego skojarzenia, szybkich decyzji i jakiejś fajnej kombinacji?
4: To, że to będzie połączenie kuchni polskiej i kuchni francuskiej, to wiedziałem. Bo chciałem przedstawić też historię Fryderyka Chopina, który był Polakiem, i George Sand, która była francuską. Więc to naturalnie się wywiązało. Ale które dania wybrać? No był mały dylemat. A poza tym nowa kuchnia dla mnie, nowe miejsce, nowi ludzie, więc to też musi być dobrze skomponowane menu i też przyjemne do wydania, później do serwisu i do opowieści.
18: To co jest większym wyzwaniem? Sama kompozycja tego talerza, sam dobór składników, czy zorganizowanie tego wszystkiego, żeby taką dużą, uroczystą kolację udało się wydać i żeby to wszystko odpowiednio zagrało?
4: No myślę, że dużym wyzwaniem jest zawsze później serwis, bo komponowanie jest czymś przyjemnym, gotowanie jest czymś przyjemnym, ale później to wydanie i zorganizowanie tego jest wyzwaniem, ale to jest takie wyzwanie, które każdy szef kuchni, każdy kucharz uwielbia. Trochę adrenaliny, trochę stresu i później jest właśnie ten uśmiech kości.
18: To co tak najbardziej pana ciągnie w tej gastronomii, co sprawia, że ten żar, że ten ogień się cały czas pali? Właśnie te możliwości związane z komponowaniem, słowo odpowiednie tutaj do tego miejsca, czy właśnie ten gwar, to takie tempo pracy i narzucanie tego tempa, żeby wszystko się udało?
4: Myślę, że możliwość dotknięcia i próbowania produktów z całego świata, z kuchni polskiej, z kuchni francuskiej, to jest ta jedna z naszych przyjemności. Adrenalina w kuchni jest czymś naturalnym dla nas, więc jej brak jest czymś takim trochę nudnym, więc my uwielbiamy tą adrenalinę, a dwa, przede wszystkim uśmiech gości. To, że na koniec dnia, mimo tego, jak ten dzień mógłby być ciężki, to podsumowaniem całej naszej pracy jest zawsze to, że goście są zadowoleni.
18: Szczegóły menu też można znaleźć oczywiście na fanpage'u restauracji. Co znajdzie się w menu? Czym będziemy chcieli zachwycić gości?
4: Jakby cały dzień podzieliliśmy na dwie części. Część tą taką obiadową i część kolacyjną. I w części obiadowej tu połączyłem właśnie chłodnik i nazwałem go chłodnik Fryderyka Chopina, żeby jego smaki przemycić do tego chłodnika z botwiną. Do tego będzie smażone jajko i trochę nuty właśnie kuchni śródziemnomorskiej, odrobina właśnie cytryny, coś, co nie jest takim oczywistym smakiem. Będzie udo konfitowane z sosem z pieczonych warzyw. Będzie tarta gruszkowa George Sand. A na kolacji będzie terina z królika i to jest mocno francuski akcent z musztardą waniliową i konfiturą z moreli. Do tego będzie petit verre, czyli perliczka zapiekana w cieście francuskim i tarta z morelą, z kardamonem i szafranem.
18: No brzmi to niesamowicie. Pana faworyt?
4: Ciężko jest zawsze wybrać, ale myślę, że to połączenie szafranu i kardamonu w deserze będzie czymś wyjątkowym i bardzo fajnym, ale z drugiej strony królik jest moim faworytem.
18: No to troszeczkę chyba nawiązuje też do kuchni staropolskiej i do pana, żebym nie pomylił się w razie czego pan mnie poprawi, specjalizacji, bo czytałem trochę i o dziczyźnie, i o takich eksperymentach. Pan się dobrze czuje w tej kuchni polskiej i staropolskiej?
4: Czy uwielbiam doszukiwać się smaków, doszukiwać się historii, bo jeśli spojrzymy na naszą kuchnię taką codzienną polską, to każdy będzie myślał o takiej kuchni, to zawsze mówię, kuchni PRL-u. I ona była bardzo uboga. Jeśli sięgniemy bardziej do książek, do historii, sięgniemy do portu w Gdańsku, gdzie tam przypływało wiele statków i wiele przypraw, to za chwilę znajdziemy, że mieliśmy szafran, mieliśmy owoce morza, mieliśmy kardamon, był cynamon, był czarny pieprz, więc ta kuchnia była bardzo, bardzo bogata smakowo, więc to jest właśnie ten klucz kuchni polskiej, którą w dzisiejszych czasach możemy z tych przypraw korzystać, a z drugiej strony nadawać jej nowoczesny ton.
18: Idąc tym tropem, to znaczy, że gdzieś tam powinniśmy troszeczkę zepchnąć ten kultowy rosół i schaboszczaka na dalszy plan i eksperymentować, nie wiem, próbować tej kuchni, otwierać się właśnie na takie horyzonty albo po prostu poczytać trochę, jak to u nas w Polsce się jadło?
4: Ze schabowego nikt bym nie rezygnował, bo każdy uwielbia tą pozycję, a poza tym myślę, że to jest taki też typowy niedzielny obiad i pewnie w większości domach ten schabowy będzie funkcjonował, ale dobrze go zrobić. Odpowiednio zamarynować mięso, czyli mleko, cebula, majeranek, na dobrym tłuszczu smażyć, czyli smalec wieprzowy, więc to są takie klasyki, które powinny się znaleźć i dobrze to zrobić, ale z drugiej strony powinniśmy też poszukiwać nowych smaków, bo coraz więcej podróżujemy, coraz więcej smaków przywozimy, a do końca naszej kuchni też nie znam, a jest bardzo, bardzo bogata, patrząc nawet na kraje ościenne, to mamy czym się chwalić.
18: Tutaj w Żelazowej Woli właśnie 222 urodziny George Sound, oczywiście zachęcamy do robienia rezerwacji. To wydarzenie będzie trochę dwutorowe, bo poza kolacją jeszcze menu przygotowane dla gości przebywających tutaj do tego miejsca i do restauracji w weekend. Czy tutaj te duże różnice będą? Na co tutaj pan postawił w tej kwestii?
4: To jest właśnie ta część jakby obiadowa i tutaj będziemy mieli właśnie ptysia z wędzonym strągiem, będziemy mieli chłodnik z botwiny, będziemy mieli udko z kurczaka i właśnie tą tartę George Sand z gruszką i połączeniem migdałów.
18: To jeszcze zapytam tak na szybko. Pierwsze skojarzenia, takie nasze największe kulinarne błędy albo rzeczy, z którymi pan by chętnie powalczył, jeżeli chodzi o te nasze polskie talerze?
4: Myślę, że czasami brakuje nam techniki. Znaczy w tej chwili ten minimalizm na talerzu jest czymś bardzo pożądanym, tak? I nowoczesne jakby podejście szefów kuchni, młodych szefów kuchni do tego. Ta mizeria nie musi być zawsze oczywista i można zaskoczyć w ten sposób i dzisiaj tak szefowie kuchni funkcjonują.
18: To jeszcze na koniec poproszę pana oczywiście o zaproszenie tutaj do przybycia, do rezerwowania miejsc, no bo czeka nas naprawdę wspaniała uroczystość. Mówię nie tylko o galerii, o samym miejscu, o restauracji, ale także o tym, co przygotował pan dla przybyłych gości.
4: Czyli już w ten weekend, 11-12 lipca, zapraszamy do Muzeum Chopina i do restauracji Chopin Café na wyjątkowe menu stworzone tylko na ten weekend i na tą okazję urodzin George Sand.
18: Szef kuchni Ernest Jagodziński, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
16: Była to audycja sponsorowana.
20: Już tylko 20 minut dzieli nas od 16 o 16 wiadomości, ale przedtem jeszcze tak, najpierw Mister Zub i mój jest ten kawałek podłogi. To najlepszy kawałek Mister Zuba na pewno. A o godzinie 16 oczywiście wiadomości. Przedtem jeszcze wyruszymy na sochaczewskie drogi, by sprawdzić natężenie ruchu, bo to przecież zaczyna się już weekend.

0: No to sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Uff, jak czerwono, jak ciasno. Zaczynamy od centrum Sochaczewa, ulica, skrzyżowanie Płocka, Łowicka, Gawłowska. Poczekacie, niestety nie przemkniecie Warszawską w obu kierunkach. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o ulice dojazdowe tutaj do centrum, 600-lecia, Staszica, 1 maja, ulica 15 sierpnia czy Piłsudskiego, to też duży ruch i duże spowolnienie na wszystkich odcinkach. Obwodnica, rondo braci Garczyńskich, wjazd na rondo, bardzo długi sznur aut. Jeśli chodzi o Kuznocin, troszkę lepsza sytuacja, ale też poczekacie, nim wjedziecie na rondo w Kuznocinie i nim z tego ronda zjedziecie na pozostałej długości, tak przejezdnie. Kierunek 92, kierunek Warszawa, wyjazd Sochaczewa w miarę dobrze, natomiast wiadomo, są takie punkty graniczne, Topołowa, Paprotnia, potem Błonie, Ołtarzew, Ożarów, tutaj poczekacie. Droga 705, Nowa Gmina, Nowa Sucha, tutaj trwają cały czas roboty drogowe, więc też trzeba uzbroić się w cierpliwość. I pamiętajcie również w Sochaczewie, że pewien odcinek Alei 600-lecia jest zamknięty, w związku z tym duży ruch na ulicy Trojanowskiej. I jeżeli wybieracie się w kierunku 50, rondo Różki, tu też na rondzie musicie trochę poczekać. No to szerokiej drogi, uważajcie na siebie i wykażcie się ogromną cierpliwością.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Janiak, Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Golet Orchestra, bo lato rozpala za 3 minuty 16 i wiadomości. A propos wakacji, dramatyczne chwile przeżyli pasażerowie samolotu z Salonik do Memmingen. W samolocie Ryanaira doszło do pęknięcia szyby i jeden z pasażerów był bliski wypadnięcia z pokładu. Załoga samolotu wróciła na lotnisko. Pasażerowie na szczęście pomogli temu, który wystawał poza okno, jak wynika z relacji. Z paneli nad głowami wszystkich pasażerów wypadły maski tlenowe, a głowa i ramiona mężczyzny wystawały przez rozbitą szybę. Pamiętajcie, bez względu na środek lokomocji zapinamy pasy. To tak ku przestrodze, a u nas już za chwilę wiadomości lokalne i ekonomiczne.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Już jutro cykl Tańce Świata. Na sochaczewskich bulwarach będzie można zatańczyć baciatę. Przystań Aktywnego Seniora w Żdziorowie zaprasza na wycieczkę do Kazimierza. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Koncerty chopinowskie w Brochowie. Już w niedzielę koncert fortepianowy. Sannicki Pałac zaprasza na recital pod gołym niebem. Wystąpią laureaci międzynarodowych warsztatów. Oskar Tomczyk, zapraszam. Miasto Sochaczew razem ze Szkołą Nauki Tańca Pasjonat zaprasza już jutro na pierwszą odsłonę letniego cyklu Tańce Świata. Będą to warsztaty tańca baciaty. Poprowadzi je ekspertka w swojej dziedzinie Barbara Zielińska. Tym razem ze względów organizacyjnych warsztaty odbędą się na bulwarach, a nie jak zwykle w amfiteatrze.
9: Kolejne warsztaty rozpoczną się już w najbliższą sobotę o godzinie 19.45 i potrwają do 20.30. Tym razem będziemy musieli zmienić troszeczkę lokalizację ze względu na inną imprezę, która będzie się kończyła właśnie na muszli koncertowej, gdzie zazwyczaj te warsztaty się odbywają. W związku z tym przeniesiemy naszą aktywność teraz, nasze tańce na bulwary i tam Państwa zapraszamy. Będziemy tym razem tańczyć baciatę.
8: Zapraszam Rafał Karbowiak, założyciel Szkoły Tańca Pasjonat.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Od jakiegoś czasu w gminie Sochaczew, a konkretnie to w Żdziorowie, działa przystań aktywnego seniora, która organizuje wiele inicjatyw mających na celu aktywizację mieszkańców. Jedną z nich jest organizowana aktualnie wycieczka do Kazimierza. Jak informuje świetlica w Żdziorowie, są jeszcze wolne miejsca.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Ruszył coroczny cykl letnich koncertów chopinowskich w Bazylice pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Brochowie. W najbliższą niedzielę na fortepianie zagra Rafał Łuszczew. Co ciekawe, osobnym bohaterem wszystkich koncertów pozostaje właśnie fortepian.
10: To jest fortepian Steinwaya, który otrzymaliśmy w darze od wybitnej polskiej pianistki Reginy Smędzianki, która w testamencie zapisała, że przekazuje ten fortepian w darze dla towarzystwa, ale prosi o wykonanie tego testamentu dopiero 10 lat po jej śmierci. I te 10 lat minęło 3 lata temu i od tego czasu ten fortepian nam służy. Jest to znakomity instrument, no, który zresztą na przykład przy takich upałach, jak mamy obecnie, to ma znaczenie, że klawisze są pokryte kością słoniową. I pianiści zawsze chwalą, że palce się w ogóle nie pocą, bo te klawisze są chłodne, takie w dotyku.
11: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Minister zdrowia ogłosiła plany naprawcze systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej e-rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związane z zarobkami części lekarzy. Stopy procentowe zostały w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć, a to na nowo budzi inflacyjne obawy. Wojciech Kowalik.
16: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
17: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
16: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas, bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
17: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną z Zatoce Perskiej.
16: Na razie jednak zdanie znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
15: Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się aż 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalności aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalności aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 5 minut po 16:00 Grażyna Blimowska-Gajda. Dzień dobry. Które letnie festiwale zapadają nam w pamięć muzyczne? Okazuje się, że Polacy bardzo kochają festiwale. Numer 1, Męskie Granie, potem Top of the Top Sopot. A u nas? 25 lipca Disco Bzura, potem WSC Festival. No to zobaczymy, co będzie numerem 1. Na razie Lady Punk.

0: To Ariana Grande, a my za chwilę sięgniemy po polską piosenkę.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A u nas... Ania Dąbrowska, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, wydała 6 albumów studyjnych, 9 Fryderyków ma na swoim koncie. W 2002 roku wzięła udział w programie Idol, doszła do finału, zajęła 8 miejsce. Czyli ten program może otworzyć drzwi do kariery. Ania Dąbrowska, Serce nie sługa.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 19 minut po 16. A propos jedzenia, kebab czy frytki, co wybieracie? Dzisiaj dzień kebaba i dzień frytek. Niezwykle popularny kebab ostatnio się staje, a potwierdzają to dane najpopularniejszych platform do zamawiania posiłków. Jedna z nich podaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy jej użytkownicy zamówili ponad 5 milionów kebabów. Największą popularnością cieszą się te klasyczne rolo kebab, kebab box oraz kebaby w bułce. Zamówienia najczęściej składane są w weekendy, szczególnie w niedzielne popołudnia i wieczory. Statystycznie idealna pora na kebaba to według użytkowników tej platformy godzina między 18 a 20, czyli trochę za wcześnie na kebaba, no to może frytki, nie jadłam nigdy kebaba. Czas spróbować.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 30. 8, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
12: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
13: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
12: Jestem Vaiana!
13: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Letnie granie.
14: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
17: Reklama.

Daria Zawiało w Helsinki. No i gdzie by tu się zaszyć w wakacje? Można na działce, można u babci, można w ogrodzie, ale można i w Helsinkach albo w innym mieście. Próbujcie, a my za chwilę wyruszymy na sochaczewskie drogi, by sprawdzić, co się dzieje. Weekend, a wiadomo, w weekend większy ruch niestety. Pet Shop Boys na osłodę.

0: No to sprawdzamy, co się dzieje na naszych drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
0: Jak czytam w internecie, że wakacje to doskonały czas na remonty dróg, bo ciepło, bo cicho, nie, bo ciepło i sucho. I jeszcze czytam, że ruch mniejszy, bo dzieci nie ma w szkołach. No to ja nie wiem, jakoś tak Sochaczewa to chyba nie dotyczy, bo u nas ruch wzmożony, ciasno, ulice przepełnione autami. Może nasze dzieci nie mają wakacji albo nie wyjechały na wakacje, a my wraz z nimi. Centrum bardzo ciasno, zaczynając od skrzyżowania Płocka, Łowicka, Gawłowska, tu poczekacie na światłach, potem Warszawska, dojazd do miasta i z miasta też ogromny ruch i ulice prowadzące do warszawskiej Staszice 600-lecia 1 maja, 15 sierpnia, Traugutta, Piłsudskiego, tam wszędzie mnóstwo aut. Obwodnica, może troszeczkę mniejsze natężenie ruchu przy rondzie braci Garczyńskich, ale w Kuznocinie i może troszkę mniejszy ruch niż godzinę temu na całej długości obwodnicy, ale generalnie jedziemy powoli. Jeżeli wyjeżdżacie z Sochaczewa kierunek Nowa Sucha, tam 705, remont drogi, bo wakacje, bo łatwiej remontować, pamiętamy to. Jeszcze Aleja 600-lecia, również pamiętajcie o tym, że fragment alei jest zamknięty, w związku z tym większy ruch na ulicy Trojanowskiej, bo to objazd. Różki, rondo w Różkach, tu też niestety poczekacie na wjazd na rondo, więc uzbrojcie się w cierpliwość. 92 kierunek Warszawa, są takie punkty ważne i światła, na których trzeba poczekać. Paprotnia, potem Błonie, Ożarów, Ołtarzew. Miejmy nadzieję, że szczęśliwie dotrzecie do celu i w dobrym czasie. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jeśli macie jakieś informacje, proszę bardzo, czekamy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: 94,9 FM. Radio
5: Sochaczew.
4: Jeszcze więcej muzyki.
6: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie.

0: Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

0: Ray Dalton u nas za 12 minut, 17. Tak jeszcze myślę, gdzie bym mogła was zaprosić jeszcze dzisiaj, tak, dzisiaj gdzie? A może trochę poezji wieczorem, wczesnym wieczorem, późnym popołudniem, Schaczewskie Wieczory Literackie. Atut i Biblioteka, Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają was na spotkanie z poezją Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana. Oprawą muzyczną tego spotkania zajmą się Janusz i Joanna Potemscy, a spotkanie dziś o 18 w Kremnicach Miejskich przy ulicy 1 Maja 21, oczywiście w Sochaczewie. No to może tam zajrzycie i trochę się wzruszycie.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Wilki, liczysz się tylko ty. My już gramy tak weekendowo, powiedziałabym. Za chwilę wiadomości. Czy rząd powróci do niższych cen paliw? Szczegóły już za chwilę, bo my tak nastrojeni i weekendowo, i wakacyjnie, więc czekamy na dobre informacje.
1: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany Georges Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660-001-504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku-Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca. Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku. Żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
9: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
8: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla 3 osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku-Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
10: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
8: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN IPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
11: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
8: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już jutro wyzwanie biegowe z jajem. Tym razem zajrzymy do Karwowa.
15: W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. Można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w dniu zawodów.
14: Mówi Renata Kubik, kierownik obiektów MOSIR. Rozpoczęcie imprezy o 10:00 i wypatrujcie naszego pomarańczowego studia plenerowego. W środę na boisku treningowym przy ulicy Warszawskiej 80 odbył się turniej piłki nożnej szkół średnich. Najlepszą drużyną Supastrikas. Zwycięzcy przeszli przez turniej bez porażki. Kolejny za to w sobotę. Zarząd Polskiego Związku Rugby przedstawił terminarz Ekstraligi. Nowy sezon rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. Sochaczewska ekipa mecz pierwszej kolejki rozegra przed własną publicznością z RC Lechią Gdańsk. Zasadnicza część sezonu rozegrana zostanie do listopada, a od marca 2027 roku podział na grupy mistrzowską i pucharową, czyli spadkową. W nowym sezonie do walki o mistrzostwo przystąpi 10 drużyn. Orlen Orkan Sochaczew miniony sezon zakończył na trzecim miejscu. LHK Ladies Handball Kozłowianki zapraszają wszystkie chętne dziewczyny na treningi.
16: Lubarska Agnieszka, kapitan Ladies Handball Kozłowianki. Rekrutacja trwa cały czas. Zapraszamy wszystkie panie, dziewczyny, kobiety, które są chętne z nami pograć. Wiek nawet od 16 lat, bo ostatnio dziewczynka z nami grała 16 lat na turnieju. Treningi mamy w każdy piątek, nawet w wakacje, o godzinie 20 w hali w Kozłowie Biskupim w szkole. Od września zaczynamy pełną parą, w sumie od końca sierpnia. Czekają nas 3 turnieje, przed nami też sparingi, dlatego jest nam potrzeba dziewczyn, bo niestety kontuzje nas trochę dopadły i dlatego zapraszamy.
14: Mówi kapitan drużyny. A my przechodzimy do zapasów. Zapaśniczka LKS-u Mazowsze Teresin świętuje. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów do lat 20 w Skopie Karolina Zień wywalczyła brązowy medal w kategorii do 50 kg. Gmina Sochaczew za to pozyskała 663 700 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach inwestycji w Feliksowie powstanie nowoczesny kompleks sportowy, który będzie służył mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, stwarzając dogodne warunki do aktywnego spędzania czasu oraz uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W ramach projektu powstanie duże boisko syntetyczne i boisko wielofunkcyjne. Obiekt będzie oświetlony i ogrodzony. Zawodnik z przeszłością w KS Teresin w drugiej lidze. W naszym powiecie biegał 6 lat temu. Dziś Mikołaj Staniak stanowi fundament obrony Zawiszy Bydgoszcz. W minionym sezonie rozegrał prawie 3000 minut, notując w rozgrywkach trzeciej ligi gola i asystę. Drużyna awansowała właśnie do drugiej ligi.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji. Przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: 7 minut po 17. No to zaczynamy to popołudniowe, a właściwie już takie wczesne wieczorne granie. Wakacyjne oczywiście. U nas za oknem trochę jesiennie. W studiu na pewno wakacyjnie, a jeżeli chodzi o pogodę i zachód Europy, zachód i południe Europy, bo tam pewnie niektórzy się wybierają na urlop, to tam trzecia fala upałów, temperatury przekraczające 40 stopni. Sabrina Boyce.

0: Up and Santorum Grace. Na pewno na razie nie czekamy na wiosnę, czekamy na lato. Ma przyjść i ma być upalne. To jest taki trzeci atak afrykańskich upałów. A jeżeli potrzebujecie dzisiaj chwili wyciszenia, to proszę bardzo, ja proponuję w rytmie oddechu, czyli bezpłatne zajęcia jogi, techniki oddechowe, relaks, wyciszenie, szkoła podstawowa numer 2, godzina 18.30. Więcej szczegółów prowadząca zajęcia jogi i joginka Marta Kubiak.
1: W ramach tych dwóch projektów są zajęcia takie same, zajęcia jogi, relaksacji, oddechowe, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o wiek, to wiek nie ma tutaj znaczenia, ani doświadczenie z jogą też nie ma znaczenia. Każdy może przyjść. Zapraszamy na zajęcia wszystkich chętnych, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść dosłownie z ulicy i zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, czy to nam pasuje. Trzeba zabrać matę, trzeba zabrać wygodny strój, aczkolwiek, jeżeli ktoś w ostatniej chwili się zdecyduje, ja zawsze mam ze sobą parę zapasowych mat, żeby właśnie takie osoby przywitać.
0: Chodzi oczywiście o bezpłatne zajęcia jogi finansowane z budżetu obywatelskiego miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego. Dzisiaj o 18.30 szkoła podstawowa numer 2, jutro w sobotę o 11 Park Garbolewskiego i w niedzielę też o 11 Park Garbolewskiego. No to już sportowy weekend wam zaplanowałam.

No, jeżeli ktoś pracuje w sobotę i w niedzielę, to musi się pożegnać z jogą, ale może zacząć od poniedziałku. Park Garbolewskiego o 17.30, więc bardzo elastyczny grafik.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
12: I'm a

17.30 to kolejna wakacyjna podpowiedź na jutro. Sochaczewskie Kino Samochodowe i Letnie na Targowisku Miejskim przy Pokoju. Wstęp oczywiście bezpłatny, trzeba tylko przyjechać autem, włączyć radio i dostroić je do określonej fali. Kogel Mogel jutro o 21.30, czyli pierwsza część, najlepsza, kultowa. Zapraszamy, zachęcamy. Będzie popcorn, jeśli ktoś lubi. Darmowy oczywiście.

0: nas tak wakacyjnie, jak słyszycie. No i sporo takich wakacyjnych informacji samolotowych tym razem. No, latamy samolotami bez względu na ceny. I o co tym razem chodzi? Miał być wymarzony wyjazd, jak czytam, na panieński wieczór, na panieński wyjazd, o tak powiedzmy, w Chorwacji, ale podróż jeszcze się nie rozpoczęła, a już się skończyła przed startem. Wszystko przez kłótnie, bo Polki, które weszły na pokład samolotu, wszczęły awanturę, no i dostały mandaty, interweniowała Straż Graniczna i pilot zdecydował, że muszą opuścić pokład. No i tak to skończył się panieński wyjazd do Chorwacji. Nie polecamy takich rozwiązań. Podobno panie zebrały za dużo picia ze sobą. No, woda czasem może zaszkodzić.
1: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Sami Szale Miraża za 11 minut 18 o 18 i kolejne wydanie wiadomości. Do końca mundialu mamy tylko 7 spotkań. Dziś o 21 Hiszpania, Belgia. Kibice pewnie się cieszą i zacierają ręce. Będzie sporo emocji.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnem w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
5: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja to nie będzie poprowadzić do jakiejś rezy i to jest szkoda.
4: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
6: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
7: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
6: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
7: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
6: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
4: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
8: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
4: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Żeby nie mówić tak źle i tak niedobrze, powiem tak w sam raz, dlatego że pogoda w Sochaczewie i w najbliższych okolicach kształtuje się następująco. 22, 23, no nawet 25 stopni. Na to możemy liczyć w weekend i zaraz po nim. Na razie męczących upałów mamy dość. Natomiast spodziewajcie się, że od czasu do czasu może gdzieś się zamruczeć, zagrzmieć i intensywniej popadać.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Piątek, tygodnia koniec i początek. Tak rapował kiedyś Jaro, natomiast imieniny to dzisiaj obchodzi Filip, Alma i Amelia. Wszystkiego najlepszego, także urodzonym 10 lipca. Rzeczywiście jest piątek i po 18 taneczna część dnia, właściwie wieczoru, to tylko na 94,9 FM zachęci Was bardzo, bardzo mocno do podrygiwania. Edwin Senektarka, dobrych pląsów i dobrego zaczynającego się właśnie weekendu, który już właśnie odkorkowany, odkapslowany i otwarty.

0: siedząc od czasu do czasu, przeglądam różnego rodzaju kulinarne ciekawostki i się z wami dzielę.
1: Tak, tak, albo przepisem, albo jakąś ciekawostką na antenie, ale prawda jest taka, że jak przyciśnie głodzizna, to co najszybciej zdobyć? Na pewno kebaba i frytki. Dlatego dziś z lubością daję znać, że mamy Światowy Dzień Kebaba. Obchodzimy także Dzień Frytek, więc myślę, że jedno z drugim wypadałoby dziś właśnie na radiowej antenie połączyć. Dajcie znać na radiowym Messengerze, jakie wasze ulubione mięso, no i przede wszystkim jakim sosem to wszystko okrasić, polać. Aha, no i frytki do tego bym poprosił. I bukiet surówek.
2: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: twórca wszystkiego? No może nie do końca, ale na pewno człowiek orkiestra i na pewno to on był jedną ze stron wojny o prąd niegdysiejszej, czyli Nikola Tesla. On ma dzisiaj swoje święto światowe, międzynarodowe. Dlatego ja pytam, czy mamy w Sochaczewie genialnych odkrywców, albo przynajmniej zdolnych majsterkowiczów, fanów nowej technologii, sztucznej inteligencji, robotyki i wszystkiego, co innowacyjne. Jeżeli tak, świat należy do Was. Spełniajcie oczywiście swoje marzenia i odkrywajcie. A jak już coś odkryjecie, zaprojektujecie albo będziecie mieli prototyp, to podlinkujcie. Chętnie wesprzemy Waszą kampanię crowdfundingową i o niej powiemy na naszej antenie. Idę majstrować dalej i za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

Gastronomicznie co prawda już było, ale nietypowe urządzenie pojawiło się w naszym mieście. Nowa całodobowa opcja gastronomiczna przy hali sportowej w Chodakowie. Tam stanął pizzomat, który, jak mówi producent, będzie dostępny przez całą dobę. Urządzenie zostało zamontowane przy Chopina 101, dokładnie, że przy parkingu. Jeżeli jakaś głodzizna was dopadnie, tak zwane nocne gastro, to myślę, że na jakąś pizzuchnę można się będzie zdecydowanie skusić. Gdyby komuś kebabów dzisiejszych było mało, no to taką automatyczną propozycję wystosowuję. Za chwilę będzie 19:00.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Na upalne lato jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać w Sochaczewie. Na razie 22-23, no może 25 stopni, to się da zrobić w ten weekend. Słońce będzie gdzieś tam na nas wyglądało, albo tak po góralsku wyzierało z zachmurek. Od czasu do czasu może popadać nawet intensywniej, nawet mocniej, a więc jakiś wypad nad rzekę, nad jezioro, nad inny akwen, jak najbardziej wskazany. No, z tym, że nie tylko nurkowanie albo inne kąpiele. Jak się czasami trzeba będzie osuszyć, to także pod namiotem czy innym parasolem. Pogodnego weekendu życzę.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Na seansę to pewnie jeszcze młoda godzina, ale ja i tak po 19 wybiorę się do kina. Nawet mi się rymło, a to z tej racji, że już niebawem wielkie otwarcie wielkiego widowiska historycznego. Jakie są pierwsze reakcje i pierwsze opinie widzów? Za chwilę na 94,9 będę opowiadał. Edwin Senektarka, zamieniajcie się w słuch, ale najpierw posłuchacie jeszcze więcej muzyki.

0: Zachwyt i oszołomienie. Przypomnę, to oczywiście w ustach krytyków, więc nie wiem, czy nasz będzie taki sam zachwyt, ale chodzi o rozmach produkcji, efekty wizualne i w ogóle skalę przedsięwzięcia, z jakim zekranizowano epos Homera. Oczywiście mówię o Odysei, najnowszym dziele Christophera Nolana. Przypomnę, historia greckiego żołnierza, greckiego wojownika Odyseusza, który po długoletniej, długotrwałej wojnie trojańskiej oczywiście chce wrócić do rodzinnej Itaki, spotkać się z żoną Penelopą, synem Telemachem. No i tutaj oczywiście największe zachwyty wzbudzają role Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda czy Roberta Pattisona. W filmie wystąpił także Samantha, Morton, Elliot Page, ale także pozostali członkowie obsady, którzy zdaniem krytyków stworzyli naprawdę wielkie widowisko. Przypomnę, że cały film został nakręcony wyłącznie kamerami IMAX. Od 15 w świecie, w Polsce od 17 lipca będzie można w kinach Odyseję zobaczyć. Przygotujcie się na prawie 3-godzinną podróż. Ja na razie nie mogę powiedzieć, czy polecam, czy nie polecam, bo filmu jeszcze nie widziałem, ale na pewno zamierzam się na niego wybrać. Tak więc zobaczymy, czy i taki świat będzie piękny, jak go malują.
1: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

razy w juracie. Miał cztery wódki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

tym dancingu. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: To może być naprawdę przednia zabawa, świetna zabawa, a niektórzy mówią, że nawet warta sporo pieniędzy, bo kilogram takiego złota, złota Bałtyku, to może być nawet 50 tysięcy złotych, jeżeli wierzyć internetom. O bursztyn chodzi w tym momencie. Gdzie go szukać, gdzie go zbierać? No przede wszystkim najpierw może gdzie tego nie robić? Na wydmach, klifach, w lasach nadmorskich czy w parkach narodowych jest to zabronione. Poszukiwanie gdzieś w złożach podziemnych, bo bursztyn jest uznany jako kopalina, więc także trzeba mieć koncesję. Ale jeżeli jesteśmy turystą, spacerowiczem, plażowiczem, zdecydowanie udajemy się nad Bałtyk w okolice Gdańska, Mierzei Wiślanej, Stegny, Mikoszewa czy Jantaru, ale także i Łeby, Ustki i Kołobrzegu. I tutaj zdecydowanie możemy szukać, zdecydowanie możemy się rozglądać, fajnie się bawiąc, a może nawet cokolwiek zarabiając. Czyli jednak zadajemy kłam tym piosenkom, tej piosence, że już nie ma dzikich plaż, może dzikich i nie ma, ale bursztyny cały czas zbierać można.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Cytując klasyka, mają rozmach, a tak właściwie twórcy polskiego systemu płatności mają rozmach. Wiecie, blik, blik, my u nas korzystamy z niego na potęgę, a ja czytam właśnie, że szykuje się niezła ekspansja, dlatego że i w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w krajach zachodniej Europy ma pojawić się jako nowa alternatywa płatności także w tamtejszych bankach. Dodatkowo opłaty za subskrypcję będzie można uiszczać jednym klikiem, jednym blikiem, co myślę, że bardzo przyspieszy różnego rodzaju mikropłatności, abonamenty i wszystkie subskrypcje streamingowe i nie tylko streamingowe, do których tak bardzo ostatnio przyzwyczajeni jesteśmy. Polacy nie gęsi, swoje płatności mają, tym bardziej raduje serce, że wchodzimy na salony europejskie z tym naszym systemem. Za chwilę na salony wkroczy 20. Bądźcie z Radiem Sochaczew, bo za chwilę kolejne ciekawostki, jeszcze więcej letniej muzyki.

0: jeszcze skądziś.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. Już jutro wyzwanie biegowe z jajem. Tym razem zajrzymy do Karwowa.
8: W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. Można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w dniu zawodów.
7: Mówi Renata Kubik, kierownik obiektów MOSIR. Rozpoczęcie imprezy o 10:00 wypatrujcie naszego pomarańczowego studia plenerowego. W środę na boisku treningowym przy ulicy Warszawskiej 80 odbył się turniej piłki nożnej szkół średnich. Najlepszą drużyną Supa Strikas. Zwycięzcy przeszli przez turniej bez porażki. Kolejny za to w sobotę. Zarząd Polskiego Związku Rugby przedstawił terminarz Ekstraligi. Nowy sezon rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. Sochaczewska ekipa mecz pierwszej kolejki rozegra przed własną publicznością z RC Lechią Gdańsk. Zasadnicza część sezonu rozegrana zostanie do listopada, a od marca 2027 roku podział na grupy mistrzowską i pucharową, czyli spadkową. W nowym sezonie do walki o mistrzostwo przystąpi 10 drużyn. Orlen Orkan Sochaczew miniony sezon zakończył na trzecim miejscu. LHK Ladies Handball Kozłowianki zapraszają wszystkie chętne dziewczyny na treningi.
9: Lubarska Agnieszka, kapitan Ladies Handball Kozłowianki. Rekrutacja trwa cały czas. Zapraszamy wszystkie panie, dziewczyny, kobiety, które są chętne z nami pograć. Wiek nawet od 16 lat, bo ostatnio dziewczynka z nami grała 16 lat na turnieju. Treningi mamy w każdy piątek, nawet w wakacje, o godzinie 20 w hali w Kozłowie Biskupim w szkole. Od września zaczynamy pełną parą, w sumie od końca sierpnia. Czekają nas 3 turnieje, przed nami też sparingi. Dlatego jest nam potrzeba dziewczyn, bo niestety kontuzje nas trochę dopadły i dlatego zapraszamy.
7: Mówi kapitan drużyny. A my przechodzimy do zapasów. Zapaśniczka LKS-u Mazowsze Teresin świętuje. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów do lat 20 w Skopie Karolina Zień wywalczyła brązowy medal w kategorii do 50 kg. Gmina Sochaczew za to pozyskała 663 700 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach inwestycji w Feliksowie powstanie nowoczesny kompleks sportowy, który będzie służył mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, stwarzając dogodne warunki do aktywnego spędzania czasu oraz uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W ramach projektu powstanie duże boisko syntetyczne i boisko wielofunkcyjne. Obiekt będzie oświetlony i ogrodzony. Zawodnik z przeszłością w KS Teresin w drugiej lidze. W naszym powiecie biegał 6 lat temu. Dziś Mikołaj Staniak stanowi fundament obrony Zawiszy Bydgoszcz. W minionym sezonie rozegrał prawie 3000 minut, notując w rozgrywkach trzeciej ligi gola i asystę. Drużyna awansowała właśnie do drugiej ligi.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji. Przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
10: Czego szukać nad morzem? O tym rozmawialiśmy w tamtej godzinie. Natomiast czego w ogóle szukać w wakacje i czego szukają internauci? No, za chwilę sprawdzimy najmodniejsze wakacyjne hasła w wyszukiwarkach. Edwin Senektarka wyszukuje dla Was kolejne dobrodziejstwa i muzyczne perełki w Radiu Sochaczew. Dobry wieczór po 20:00.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Wakacje za granicą. To hasło bije rekordy, bo nawet wzrost o 210%, jeżeli chodzi o rok do roku, na 2026. Takie wyniki podaje jedna ze światowych wyszukiwarek dla nas tutaj, dla Polaków. Mazurami, Bieszczadami czy Bałtykiem coraz mniej się interesujemy, natomiast jezioro owszem, ale prędzej włoskie Garda albo Como. Ale co ciekawe, są także patriotyczne propozycje, dlatego że coraz częściej interesujemy się szkoleniami Wakacje z Wojskiem. No i tu już mnie ujęliście. Wakacje z Wojskiem. Patrzcie, jak nam się pozmieniało. Jeszcze kilkanaście albo 20 parę lat temu przed wojskiem chcieliście uciekać, a teraz chcecie spędzać z nim wakacje. O, jakie czasy, takie i wakacyjne plany.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Nie tylko pop, nie tylko rap, ale także disco ma się w Sochaczewie świetnie. Przecież byliśmy niegdyś wielkim zagłębiem muzyki tanecznej z naszego miasta, z naszych regionów. Tutaj pochodzą takie zespoły jak Classic czy Toledo, więc i koncerty, i gale disco polo mają się świetnie. Chociażby słynne pożegnanie lata w Iłowie, czy może młoda, ale rozwijająca się impreza disco Bzura, której Radio Sochaczew jest współorganizatorem. Druga edycja to już 25 lipca w Miejskim Amfiteatrze i w Sochaczewie zagra 5 gwiazd muzyki tanecznej. Jedną z nich jest Dave na czele z charyzmatycznym Dawidem Krynertem. Wielka gwiazda muzyki disco polo. Myślę, że przyciągnie tłumy fanów. O, no to trzymajcie formę do 25, żeby wiecie, w jakieś dołeczki nie wpaść. Ajajajaj. A później dobrze się nad Bzurą bawić.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Enrique Iglesias. Con la A-L-F-A.

0: Kolekcja tanecznych, dance'owych brzmień przygotowanych przez polskich DJ-ów oczywiście, więc dobre secisko zakręcimy tutaj po 21. Senek, kłaniam się nisko, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i udanego weekendu życzę.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Letnie granie.
1: After weekend. Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. Fasten your seat belts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z Państwem. Z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host audycji After Weekend by DJ Promotion. W dzisiejszym 259 odcinku mamy specjalnego gościa ze sterami. Nie kto inny jak DJ producent Foul Haber zadba o nasze muzyczne doznania, dlatego zostańcie z nami przez najbliższe 60 minut, bo będzie bardzo zróżnicowanie. Jak zwykle nowości ze świata elektronicznej muzyki tanecznej, tylko u nas, tylko w tej audycji. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Reklama.
2: Gorące nowości ze świata muzyki dance.

0: I dopiero do nas dołączyłeś lub dołączyłeś, to przypominam, że aktualnie słuchasz audycji After Weekend by DJ Promotion. Jest to epizod z numerem 259. Natomiast przypominam, że możesz nas słuchać nie tylko w swojej ulubionej rozgłośni radiowej. Możesz odsłuchać ten, jak i inne epizody od początku do końca. I tam także znajdziesz tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł Ci w pamięci. Jesteśmy dostępni na przeróżnych platformach podcastowych, takich jak Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn i wiele innych. Ja już teraz nie przedłużam i wracamy do muzyki.
1: After Weekend by DJ Promotion.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

9. Dzisiaj ze starami był DJ, producent Folhaber, a ja tylko w roli komentującego host audycji, czyli Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu o tej samej porze na kolejną solidną dawkę elektronicznej muzyki tanecznej i oczywiście mówimy tutaj o nowościach, jak zwykle. Do usłyszenia, siemanko, cześć.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

traw, ciepło dni, jakby zapach traw, ciepło dni.